0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: to wiem.
1: Lato na maksa.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: La, la, la.

0: Magnetyzm definiowany muzyką jest tu w RMF Max. Przyciąga was do głośnika. Mam nadzieję, że będziecie czuli poranną energię, tę, którą my czujemy teraz. Czujemy?
1: Tak.
0: Tak, tak, dobrze.
1: Oczywiście.
0: Obudziłem Aśkę.
1: Ja się zastanowiłam, bo właśnie sobie uświadomiłam, że to jest ostatni tydzień lipca, się zaczyna teraz.
0: Jest jakaś rączka, za którą mam chwycić?
2: RMF Max.
1: Tak, ta z napisem katapulta.

0: Mamy dużo nowości w RMF Max i będziemy je grać o poranku specjalnie dla was. White 2115 i to coś zagrało przed momentem.
1: Mamy upały, to na razie w prognozach. Nie mamy lodówki dla ludzi.
0: A kto ma?
1: Japończycy. Taki przeciwupalny wynalazek, tam też jest gorąco, tylko to jest taka nowość w kategorii lodówka dla ludzi, że nie wchodzisz do środka, tylko nosisz tę lodówkę z sobą, jest ci chłodniej. Dobrze, że ma kółka.

0: Lato na Maxa razem z wami. Avicii występuje w RMF Max. Mamy najlepszą playlistę na wszystkie poranne wyzwania. Za chwilę szósta.
1: Bilety na pociąg będą taniej.
0: O, super.
1: Ale tylko dla psa.
0: Hał, hał, hał.
1: Pozmieniał się cennik i pies teraz pojedzie w tej samej cenie co walizka.
0: O, a kiedyś było inaczej.
1: Tak, kiedyś pies był droższy.
0: Droższy, tak, a walizka jeździła taniej. To jest dobra zmiana, to jest dobra wiadomość, żeby ludzi nie kusiło, żeby w torbie wozić psa.

0: pogoda spod znaku Denzela. Jest pompa. Znaczy przynajmniej w prognozach tak wygląda, że jest pompa troszeczkę.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 12 minut po godzinie 6. Zróbcie sobie poranną kawkę. Będzie jeden. My kawka, wy kawka. Wy dobry nastrój, my dobry nastrój. A pogoda, wiadomo, trochę gorzej. No
2: dzisiaj uwaga na pogodę, bo są ostrzeżenia dla większości kraju. Będzie burzowo, będzie deszczowo, będzie znacząco chłodniej, ale tylko dzisiaj. Od jutra wszystko wróci do letniej normy i z każdym kolejnym dniem coraz cieplej.
0: I Asia, to mi się bardzo podoba, że ty tak potrafisz o tych takich trudnych sprawach kończących się na i owo powiedzieć burzowo, deszczowo i owo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Na muzycznie ślicznie, wiadomo.

0: Ruko w RMF Max. Powinien się nazywać Anna albo Krzysztof. Bo nastrój był taki jak imieniny w ten weekend. O, Faruko wcale nie, to był Krzysztof i Anna. 19 minut po godzinie 6. Słuchajcie, poranka RMF Max. Witajcie na pokładzie. Fajnie, że jesteśmy razem.
1: I Krzysztof i Anna, ale nie tylko. Mogą potrzebować w poniedziałkowy poranek trochę wsparcia od Maxa.
0: Och, tak.
1: Z czym się dzisiaj mierzycie? Za co mamy trzymać kciuki? W czym wam dopingować? W czym was motywować? To wszystko możecie nagrać na głosóweczkę i wrzucić nam na naszego Messengera RMF Max.
0: Żeby mi guziki od stołu nie odpadały, bo mi właśnie...
1: Odpadł
0: jeden. Jeden mi odpada, ale zostało jeszcze 423. Zaraz stosowna informacja.
1: Pohamuj swój palec.
0: Na socialach pojawi się, a wasze głosóweczki niech wjeżdżają na naszego Messengera. W czym was dzisiaj wspieramy?
2: Max.
0: Od samego rana.

0: Dzięki Harry, dzięki tobie. To nie jest zwykły poranek, taki piękny poranek. To jest przystojny poranek jak Harry Styles normalnie. Taki jest.
1: Jakubek i Asia Meus.
0: Powiedzieć ci, dla kogo to zrobiłem?
2: Wiem,
0: dla ciebie i Elwiry. Elwira jest w ekipie Maxa. Elwira nagrała głosóweczkę. Elwira potrzebuje poniedziałkowego wsparcia.
3: Ja dzisiaj jako jedyna z domu wychodzę rano, wstaję, idę do pracy. Cała reszta rodziny śpi, więc wspierajcie mnie w tym, żebym w połowie drogi nie zawróciła i nie dołączyła do nich, przysypiając.
4: Zawróciła
3: poranek.
4: Proszę się, Elwira, najgorzej jak zaśniesz, nie? Ale mam coś, co nawet jak człowiek idzie o 6.36, a teraz jest 6.36, ze śmieciami, uczyni jego misję jeszcze bardziej istotną.
2: No.
1: Słuchaj. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Trzymasz to wiadro, ten kubeł.
2: Worek.
0: Modlisz się, żeby worek ci się nie rozerwał.
2: Tak.
0: Wreszcie wyciągnęłaś worek. Modlisz się, żeby ci nie spadło na klatce. Mamy do tego odpowiednią muzyczną aurę. To jest misja. To jest coś więcej niż po prostu wyprawa. To jest coś więcej niż zdążyć przed śmieciarką, zanim przyjadą odebrać zmieszane. To jest życie. RMF Max nie ocenia. RMF Max rozumie. Alan Walker i Ava Max zrobili rewelacyjny numer właśnie w tej sprawie.

0: Faithless i Bibi Rexa, New Religion, to są hity na maksa, to jest lato na maksa, to jest 6:42.
1: I wszystkie hity nie tylko na maksa macie u nas. No. Hit rekrutacji tegorocznej do liceum i na studia, już gdzie, jest podsumowanie.
0: Gdzie chcemy iść na studia i gdzie chcemy iść do liceum?
1: Wszystkie kierunki około medyczne.
0: Medyczne? Naprawdę? Ale ludzie, przecież słuchajcie, jak skończycie te studia za 6 lat, to... Lekarze już nie będą tyle zarabiać. Dajcie spokój, hej. Ojciec wam nie powie, matka wam nie powie. RMF Max, poranna ekipa wam powie.
2: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: Omka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: We dwoje.
6: Całą paczką.
5: Na spontanie.
7: Tak brzmi to. Na maksa.
8: RMF Max.
9: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: To dla wszystkich tych, którzy razem z nami spędzają poranki. Dzięki, że jesteście 8 minut przed 7.
1: Jesteś tu. Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: No i znowu głośno o wieczorze kawalerskim.
0: Dlaczego
3: tym
0: znowu,
3: razem.
0: Znowu. O panieńskim ostatnio
3: no
0: było.
3: No to teraz dla równowagi chłopaki też coś nawywijali.
0: O, super.
3: Koledzy pana młodego wymyślili taką inscenizację, że go transportowali do samolotu jak więźnia.
0: No, oni naokoło. Kajdanki, kamizelki,
3: tak, i oni w tych wszystkich strojach. No i jeden z tych eskortujących kolegów pana młodego nagle krzyknął, że ma materiał wybuchowy w plecaku. I Straż Graniczna pana zawinęła i pan nie poleciał na kawalerskim.
0: O kurczę, a pozostali polecieli.
3: Pozostali, tak.
0: To tak, bo czasy są takie, że z materiałem wybuchowym, bo on tak powiedział, nie?
3: Tak, że ma
0: materiał wybuchowy, to z materiałem wybuchowym to się można polecieć najwyżej dronem, nie? A to...

0: Ogłaszamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Zielona Budka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, czwarta sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5,99 groszy za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland!
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sin Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sin Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Na zegarach 7 w RMF Max czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Po poranku sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Są utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Osobówka najechała na bariery. Zablokowany jest lewy pas na Wrocław. Możliwe są też jeszcze utrudnienia na Lubelszczyźnie po porannym wypadku osobówki, która wypadła z jezdni i uderzyła w słup. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Przytoczno na trasie Moszczanka-Kock. To krajowa 48. Na czas pracy służb droga została zablokowana.
3: To jest RMF Max.
4: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, którzy nie są już w PiS-ie, mają w tym tygodniu stworzyć nowy klub w Sejmie. Wniosek w tej sprawie może trafić do marszałka w środę, bo dopiero jutro Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić decyzję o odejściu części polityków.
5: Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli złożyć w Sejmie odpowiednie dokumenty.
6: Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. Będziemy o tym pewnie we wtorek rozmawiać. Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych.
5: Powiedział mi europoseł Piotr Müller, te decyzje to nie tylko zmiana, która dotknie PiS, ale też koalicję rządową.
7: Klub PiSu spada na drugie miejsce, klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
5: Powiedział mi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jeśli Mateusz Morawiecki powoła nowy klub, który będzie liczył 40 parlamentarzystów, stanie się on trzecią siłą polityczną w Sejmie.
4: Tyle Kacper Wróblewski. Policjanci zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych w Józefowie na Mazowszu. Znaleźli w nim przede wszystkim mefedron. Zatrzymano jedną osobę, to 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. 175 tysięcy osób w Hiszpanii ewakuowanych lub z zakazem opuszczania domów. Powodem są szalejące tam pożary. Płoną przede wszystkim lasy i nieużytki rolne. Najtrudniej jest w tej chwili wokół Madrytu.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: 82. rajd Polski i jego fińsko-polskie podium. Na początek Flesza Sportowego. Pierwszy był Fin Teemu Suninen. Drugie miejsce wywalczył Jakub Matulka. Trzecie miejsce zajęła załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk. A teraz piłkarska ekstraklasa.
8: 4 lata oczekiwania na ekstraklasę i zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu. Wisła Kraków wygrała u siebie z GKS-em Katowice 2-1. Cenne punkty z Częstochowy wywiozła Wisła Płock. To było wyjazdowe zwycięstwo nad Rakowem 2-1. Raków stracił pierwszą bramkę w pierwszej połowie, drugiego gola w drugiej. No i dopiero wtedy się obudził. W Łodzi remis Widzewa z Motorem Lublin 2-2.
4: Tyle, Patryk Serwański. Więcej sportu u nas za godzinę.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sporo chmur ma dzisiaj pojawiać się nad większością regionów kraju, ale to zachmurzenie będzie zmienne. Trzeba spodziewać się opadów deszczu. Miejscami będą też burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju, ale z drugiej strony od zachodu mają nadchodzić do nas coraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach dzisiaj w tych najcieplejszych godzinach dnia od około 20 stopni na północy do mniej więcej 24 na południowym wschodzie kraju.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Jutro z pogodą zdecydowanie lepiej, a u nas lecą numery jak na najbardziej słoneczny poniedziałek świata.

0: Tak brzmi świat, który jest na wakacjach. Katy Perry, 10 minut po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Asia Meus ze swojej wieży pozdrawia wszystkich słuchaczy Max.
3: Rzuca, tak, Irek mnie tam zamknął.
0: Rzuca w...
3: Nie,
0: absolutnie nie. Ojciec się tam zamknął. Powiedział, że tylko rycerz się musi pojawić pod twoją wieżą i dopiero wtedy, wyrzuciwszy warkocz z okna, ktoś tam może wejść na czwarte piętro.
3: Tak było, nie kłamie.
0: Słuchajcie, polscy rycerze, mistrzami świata w walkach rycerskich 10
3: wow,
0: na 10.
3: Brawo!
0: Pewnie, że brawo.
3: Polski sukces,
0: pewnie,
3: polskie sukcesy.
0: Pokonaliśmy w finale Francję, nasze miecze, puf, puf, 10 chłopa w zbrojach walczą. No piękna sprawa,
3: no, nie jestem zaskoczona, no kiedyś krzyżacy, teraz templariusze, wszystko się zgadza.
0: Czy to są zawody sportowe, to tam templariusz, to tak mówią na te miecze, których używają, że to jest templariusz, bo jest taki niezaostrzony, nie?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takie numery w RMF Max, które kochamy od zawsze i kochać będziemy na zawsze. To jest właśnie jeden z nich.
1: Forever and ever, Kylie Accent, rewelacja. 20 minut po godzinie 7. Chodźcie po wakacyjną energię lata na maksa. Chodźcie po pieniądze. Wszystkie pieniądze świata. Tak nazywa się zabawa, w której do wygrania 300 stóweczki.
0: 300 stóweczki polskich złotych dodajmy we wszystkich pieniądzach świata. Zgłaszamy się do zabawy bardzo prosto. Co dobrego dzisiaj zjedliście na śniadanie?
1: O, proszę bardzo, można zostać

0: Gastroinfluencerem, ja przepraszam, tylko witaminki zjadłem i to jeszcze takie nie, że warzywka, tylko... Tylko już w dropsach.
1: Co dobrego zjedliście albo macie w planach zjeść, piszecie SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, pewnie. A 300 do wzięcia za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
0: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
2: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.omoda.jacob.pl.
8: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sin Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sin Developer. Blisko wszystkiego. Daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
9: I po reklamie.
10: Jak najlepsze wspomnienia.

0: wczorajsze ziemniaczki i tort urodzinowy.
1: No, pycha. Owsianka z borówkami i bułka z masłem.
0: Ale fajnie. I na to wchodzi Dawid i mówi: wszystko, co jedliście dzisiaj na śniadanie, super, ale nic nie pobije mojego pierwszego posiłku. Cześć, Dawid. Siemano rano. Halo, no cześć, ale mnie przestraszyłeś, że zniknąłeś, Jezu.
1: Dawid, co dobrego było jedzone dzisiaj?
0: Ty się dobrze odżywiasz.
2: Kabanosik.
0: A gdzie go zjadłeś, powiedz?
2: Cztery
0: to ilość, a miejsce, w którym jadłeś tego kabanosa? To...
2: za Warszawą, na jakiejś mopie, nie pamiętam.
0: Na mopie, miejsce obsługi pasażera, lecisz na jakieś egzotyczne wakacje, czy po prostu do roboty?
2: Jedziemy nad morze z rodzinką.
0: Ale fajnie.
1: Super. 3 stówy mamy przygotowane dla ciebie. Są do obronienia i do wzięcia w naszej zabawie wszystkie pieniądze świata. Sprawa wygląda tak, że my mówimy ci, ile mamy w kieszeni po naszych wakacjach w różnych walutach świata, a ty odpowiadasz, kto ma więcej, w domyśle w przeliczeniu na złotóweczki.
0: I jak będziesz odpowiadał, kto faktycznie ma więcej i się będzie wszystko zgadzało, to bronisz 3 stówek, a jak się rąbniesz, no to niewidzialna ręka sprawiedliwości stówę ci zabierze. Aśka, słuchaj, przywiozła sobie 2560 kolorów kostorykańskich.
1: A Irek ma 123 567 ariary z Madagaskaru, bo daleko był na wakacjach.
0: Tak.
1: Kto ma więcej?
0: Myślami.
2: No, Irek.
1: Dobrze,
2: Irek.
1: Brawo! 300 było obronione. Drugie pytanie.
0: 295 florinów arubańskich. To u Aśki.
1: A u Irka w kieszeni 306 dolarów, ale dolarów z Fidżi. Kto ma więcej?
0: I dlaczego Aśka?
2: Aśka. No.
1: Dobrze.
0: Brawo, jedz więcej kabanosów, one dobrze robią na głowę.
1: Jeszcze jedno pytanie i 300 będą twoje. Irek ma 6786 funtów egipskich.
0: Aśka zarobiona po wakacjach 547 dinarów tunezyjskich. Pojedynek all inclusive. Kto ma więcej, Aśka czy Irek?
2: Irek.
1: No nie!
0: Ale tak, Irek wszystkiego ma więcej, ale akurat pieniędzy nie tym razem.

0: Better Times, Robin Schulz w RMF Max, 20 minut i godzina 8. Słuchasz Maxa o poranku i jesteś na bieżąco.
1: I będziesz wiedział, co koniecznie trzeba kupić na wakacjach w tym roku, bo jest nowy hit na straganach w różnych turystycznych miejscach. Nie kapibary, nie gęsi, tym razem pierogi do gniecenia.
0: A, taki gniotek. Pieróg taki i gnieciesz ruskiego, przepraszam.
1: Nie.
0: Gnieciesz ruskiego.
1: Nie, bo nie. To jest taki azjatycki pieróg, taka sakieweczka, wiesz, taki okrągły pierożek, kupujesz w pudełku, generalnie nie wiesz, co ci wypadnie, może być kolorowy, tęczowy, brokatowy.
0: No, niby nie wiesz, co jest w środku w tym pudełku, że tam jest azjatycki pieróg, ale za to wiesz, co się stało z poprzednim hitem wakacyjnych straganów, bo to jest azjatycki pieróg z kapibarą. A jak się masz szczęście, to ci się trafi z gęsią.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Zielona Budka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, 4 sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5,99 zł za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: I po reklamie.

0: O Chico, Chico, dobre rzeczy od samego rana w RMF Max. 10 minut i godzina 8.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
2: Prezydent zaprasza do siebie na ostatni weekend sierpnia, a konkretnie do Juraty zaprasza.
0: Do Juraty. Jedziemy nad morze, super, elegancko.
2: Trzeba mieć między 18 a 26 lat, żeby się tam spotkać z prezydentem, bo prezydent zaprosił młodych i z młodymi chce rozmawiać.
3: A to przepraszam, będzie ktoś taki podobny do prezydenta stał na bramce i mówił mi: ty nie wejdziesz, nie wchodzisz, nie ma szans, bo doświadczenie, jeśli chodzi o selekcję, to jest. Super, a jakbyście się chcieli wyrwać na wakacje nad morze, a starzy was nie puszczali, to pamiętajcie, do Juraty, do prezydenta jadę, tato. Także spoko, luz. Pamiętaj.

0: Hity na maksa lecą na non-stop. 4 minuty i godzina 8.
1: I ważne informacje dla kierowców. A2 na wysokości Poznania z utrudnieniami. Kłopoty też na S6 na Pomorzu i 74 w Świętokrzyskiem.
0: Chcecie być na bieżąco? Słuchajcie Flesza już za chwilę.
2: Max. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: To jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 set.
8: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Flash o 8, a w nim najświeższe informacje to już teraz. Anka Kiemestowicz, zapraszam. A zaczynamy na drogach. Na autostradzie A2 na wysokości Poznania utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia. Na trasie S6 na Pomorzu między węzłami Skurowo i Rzechciną w pobliżu miejscowości Nieckowo zablokowany jeden pas na Szczecin. Możliwe są też jeszcze utrudnienia na świętokrzyskim odcinku 74. W Dębnie na trasie Opatów-Kraśnik mamy ruch wahadłowy.
1: To jest RMF Max.
0: Teraz wracamy do pożarów szalejących na zachodzie Europy. Jak informowaliśmy we Flashu o 7 w Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest teraz w okolicach Madrytu, z kolei we Francji w rejonie Bordeaux.
2: Zamkniętych zostało wiele dróg i kilkudziesięciokilometrowy odcinek autostrady A63 niedaleko granicy z Hiszpanią. Francuski rząd i przedstawiciele straży pożarnej przyznają, że ciągle nie udało się zahamować rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni, m.in. z powodu silnych wiatrów i powrotu upałów.
0: Informował z Paryża Marek Gładysz. Wojna w Iranie rozwija się gorzej niż spodziewał się Donald Trump. Tak uważa 75% Amerykanów. W sondażu przeważa negatywne nastawienie do wojny. Natychmiastowego zakończenia działań życzy sobie 67% badanych. 60% uważa, że prezydent USA przedstawia sytuację bardziej optymistycznie niż jest rzeczywiście. Tymczasem Biały Dom promuje swoją operację w Iranie. W filmiku opublikowanym na TikToku, pokazującym bombardowania, wykorzystano piosenkę Katy Perry Fireworks. Piosenkarka wydała oświadczenie, podkreślając, że jest głęboko zszokowana i wściekła z powodu użycia jej muzyki w takim kontekście. Wcześniej podobny problem z administracją Trumpa mieli też Celine Dion, Ariana Grande czy Bruce Springsteen. Ponad połowa Polski ma przed sobą burzowy poniedziałek. Synoptycy i MGW wydali ostrzeżenia dla 10 województw. Obejmują głównie wschodnią połowę kraju. Burzowy front może dać o sobie znać najmocniej na Podkarpaciu. Tam przez całe popołudnie mają obowiązywać alerty drugiego stopnia.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Wróciła Ekstraklasa. Jak informowaliśmy, z udanego otwarcia nowego sezonu mogą cieszyć się piłkarze Wisły Kraków, którzy pokonali GKS Katowice 2-1. Takim samym wynikiem Wisła Płock na otwarcie wygrała z Rakowem Częstochowa. Trzecie z wczorajszych spotkań Widzew Łódź, Motor Lublin skończyło się remisem 2-2. To teraz jeszcze krótko zakończony wczoraj ostatni etap tegorocznego Tour de France.
3: Tadej Pogacar ma piąty triumf w Tour de France. Jest dopiero piątym koleżem w historii, który ma tyle triumfów na tym największym i najważniejszym wyścigu świata. Wielka pętla zakończona na Polach Elizejskich, ostatni etap dla Holendra, Mathieu van der Poela.
0: Informował Patryk Serwański.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Od 20 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie kraju, tak przedstawia się temperatura maksymalna na dzisiaj. W 10 województwach, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, mamy ostrzeżenia przed burzami. Najmocniejszy przebieg mogą mieć na Podkarpaciu, tam mamy alerty drugiego stopnia. Oprócz silnego deszczu można spodziewać się opadów gradu, wiatr może się rozpędzać do 90 km na godzinę, ale od zachodu mają nadchodzić do nas coraz większe przejaśnienia.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: Hity na Maxa. To jest szokująca informacja. Nie będzie więcej poniedziałków. Przynajmniej w tym miesiącu. No bo za tydzień o tej porze to już będzie lipiec. No a za miesiąc to nie będziemy się tym martwić.

0: przypomnieć, że za tydzień będzie sierpień.
1: No właśnie, doliczyliśmy się.
0: 10 minut po godzinie 8, to jest Lato na Maksa. Posłuchajcie tego. Czujecie to? Dużo cieplejszy wiatr, pogoda gwarantowana, słońce i wszystko to, co lubicie w szklaneczce, do której słomka zakończona jest palemką.
1: A na horyzoncie tylko piękna, błękitna woda, ciepła, przezroczysta. No nic, tylko żyć.
0: Pięknie. I tyle, że kasy nie ma, żeby tam się znaleźć. I nagle pojawia się RMF Max i mówi 15 tysięcy złotych na wakacje, jakie tylko chcesz, w dzień, w którym pogoda mówi wam, fajnie jest gdzieś pojechać i zobaczyć miejsca, w których świat jest jeszcze piękniejszy.
1: Korzystajcie z tej okazji, którą mamy dla was właśnie teraz w poranku RMF Max, bo mamy super rundę bonusową. 590 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: I normalnie, jakbyście się zgłaszali, wysyłając SMS do treści Max na 7327, to taki SMS to jest jedno zgłoszenie. Ale teraz, uwaga, i przez 8 najbliższych minut mamy specjalny dodatkowy mnożnik, czyli wysyłasz jedno zgłoszenie, a do puli wpada 590 losów. To jest tak, jakbyś normalnie wysłał 590 SMS-ów, a wysyłasz tylko jeden. Max na 7327 i 590 ekstra szans na to, by znaleźć się w finale i w naszej wakacyjnej zabawie wygrać nawet 15 tysięcy złotych.
1: W kategorii opłaca się, to opłaca się dzisiaj najbardziej, dlatego łap za telefon, jeśli hasło Max pod 7327.
0: Oj, dokładnie, super wakacje, już są prawie w drodze. Max 7327.

0: Hity na maksa bez względu na porę. Tu w RMF Max 20 minut po godzinie 8.
1: Zbliża się ten dzień. Zbliża się godzina zero.
0: Matko.
1: 1 sierpnia w sobotę. Tak. Wszyscy osiągniemy najwyższy poziom nudy
0: chyba
1: w te wakacje.
0: Ty, nie, jak ludzie.
1: Nie, ja to tak mówią ci, co to liczyli. No.
0: Naprawdę, że to jest taki poziom.
1: Pierwszy dzień sierpnia, najwyższy poziom nudy.
0: Wow, niemożliwe, niemożliwe. Każdy, kto ma RMF Max włączony, nie będzie się nudził. Zwłaszcza jak ma Messengera i może teraz nagrać głosówkę. Co robicie, jak już przyjdzie ten dzień, kiedy według statystyk wszyscy w wakacje nudzimy się najbardziej. Statystyki są bezlitosne, ale na szczęście macie nas, poradzimy sobie coś wspólnymi siłami.

0: Ekipa Maxa da radę. Wasze sposoby na to, żeby się nie nudzić i nie używać telefonu komórkowego przy
1: właśnie
0: okazji.
1: O, a czy telefonu możecie użyć, żeby to nagrać i żeby nam to wysłać na Messengerze? Ale co robić, żeby się nie nudzić i nie używać telefonu? Co z tym faktem zrobić? Jakie macie pomysły na nudę?
0: Jestem pewien, że pogoda słyszała i będzie piękne słońce i będziemy się mogli zająć absolutnie wszystkim, żeby się nie nudzić. 21 minut po godzinie 8. Są głosóweczki, są nagrody. Reklama.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: 28 minut do 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Zdaniem ekspertów 1 sierpnia będzie ten dzień, w czasie którego w wakacje będziemy nudzić się najbardziej.
3: Dobra, to co zrobić, żeby nie nudzić się w wakacje?
0: No właśnie, no. Klaudia.
3: Przecież wystarczy pójść do pracy. Co nie?
0: No przecież.
3: Nie?
0: Będziemy się pozdrawiać z urlopu wtedy jak najbardziej. Pamiętajcie, że głosówki Messenger RMF Max w każdej porannej sprawie. Dzisiaj w sprawie sposobu na się nudzenie.
4: Nie wiem jak wam, ale ojciec to mi zawsze mówił, że jak ci się nudzi, to się rozbierz i pilnuj, żeby ci nikt ubrań nie ukradł. Pozdro, hej.
0: To Mateusz wspomina tatę. Ojciec Mateusza.
5: O, Mateusza. Adrian.
6: U mnie jest tak, że jak tylko pomyślę, co tu robić, żeby się nie nudzić, wtedy wstaje mój 3-letni syn i już wiem, że nudy nie będzie. No i tadam.
0: Bo źle mówisz tadam, trzeba mówić tadam, tada, popraw się.
2: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Tadam! A przecież jednak tadam. Dawid podsiadł. A dla tych, którzy się słyszeli, zestaw naszych wakacyjnych nagród, jakie mamy przy...

0: Baby robi Rexa, super imprezę w poniedziałek robi David Guetta, 20 minut i godzina 9, lato do maksa. No gdzie wam będzie tak dobrze? No fajnie, że wybraliście RMF Max. Będziecie na bieżąco z najnowszymi TikTokowymi trendami.
1: A wiemy, że to lubicie, my też to lubimy. Aha. TikTok już na punkcie tego trendu oszalał. Wystrój wnętrz, dużo kolorów i chaos. Tak chaos. To teraz wygląda u młodych. A. I to się nazywa Hypergoo.
0: Hypergoo. No. To nie jest... Mówię w imieniu ojca wchodzącego też do pokoju, nie? To nie jest safe, to jest Hypergoo. Zapamiętam. Możesz tu... Możesz ten Hypergoo
1: ogarnąć?
0: To matka ci już tyle razy mówiła. Reklama.
2: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: dobre. H, Ring My Bell w RMF Max, 12 minut i godzina 9.
1: Jakubek i Asia Mył.
0: I najlepsza ekipa po drugiej stronie głośnika. Fajnie, że jesteście z nami. Dobrze, że wybraliście poranek Maxa. Odwdzięczymy wam się informacją z gatunku tych na wakacjach bardzo potrzebnych.
2: Zwłaszcza, że idzie do nas kolejna fala upałów i znowu będzie gorąco. Aha. Jak ochronić opony w swoim samochodzie przed upałami?
0: A to im szkodzi taki upał, że nagrzewają za bardzo?
2: Jak ci grzeje słońce w gumę, to ci może guma się uszkodzić.
0: Tak, to prawda, dlatego najczęściej są pakowane w takie niedostępne dla słońca pudełeczko. Chcesz coś jeszcze dodać, Asia?
2: Tak, bo to jest ważne. Tak. Samochód wam podziękuje. Trzeba sobie oponę obłożyć kartonem.
0: Kartonem. Czy generalnie samochody są teraz takie już plastikowo-kartonowe, że są opony już od wyjazdu z salonu są obłożone kartonami.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A to z gumą zapamiętam. Bardzo cenna informacja. Życiowa.
2: No właśnie.
0: The Kid Laroi, Girls. No.

0: To właśnie o was śpiewał Wiktor Dyduła w RMF Max. 5 minut i 9.
1: I w końcu dobre wiadomości ze stacji benzynowej. Już się można trochę cieszyć.
0: I wszystkie ważne w tej sprawie kwestie i doniesienia we fleszu. Zostańcie, by być na bieżąco. Informacje już za 4 minuty.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Media Expert, taniej.

0: na próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego. Daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-409-700.
4: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Na antenie RMF Max Bydgoszcz czas na poranny flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Ważne informacje dla kierowców i ich portfeli. Cena ropy spada. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak duże są spadki wartości słupków na giełdach?
1: Średnio o ponad 5% potaniała baryłka ropy do poziomu w granicach $86. To nadal bardzo drogo, ale pojawia się światełko w tunelu. Jeśli Waszyngton i Teheran spróbują znów wejść na ścieżkę dyplomacji i poszukiwania trwałego porozumienia, zobaczymy wkrótce kolejne obniżki.
0: Tyle dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, za kilka dni powinniśmy zobaczyć obniżki na dystrybutorach.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Krótko o pogodzie. Po gorącym weekendzie dziś do Bydgoszczy nadeszło ochłodzenie. Temperatura podskoczy do 21 stopni. Przydadzą się też parasole. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. O poranku sportowy news. Maksymilian Pawełczak został młodzieżowym mistrzem Polski. Srebro wywalczył inny żużlowiec Polonii, Wiktor Przyjemski, który zawody zakończył groźnym upadkiem. Doznał złamania obojczyka i czterech żeber. Opuścił jednak szpital. Jak podaje bydgoski klub, przed Wiktorem teraz proces leczenia i rehabilitacji. Od jego przebiegu będzie uzależniony termin powrotu do treningów i rywalizacji. Zmieniamy temat. Politechnika Bydgoska utworzyła w Myślęcinku akademicką stajnię. Będzie to zaplecze dydaktyczne m.in. dla studentów weterynarii.
3: Już od października zajęcia tutaj zaczną nasi studenci na kierunkach zootechnika, inspekcja weterynaryjna, zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt. Co więcej, od października zajęcia rozpoczną tutaj również studenci naszego nowo utworzonego kierunku weterynarii. Weterynaria okazała się dużym sukcesem rekrutacyjnym, ponieważ o 90 miejsc ubiegało się przeszło 360 kandydatów.
0: Podaje profesor Aleksandra Dunisławska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej. Stajnia została wydzierżawiona na czas nieokreślony.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: Dziś temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 21 stopni. Odczujemy wyraźne ochłodzenie. Poza tym za oknami sporo chmury i wciąż możliwe są opady deszczu. Od czasu do czasu pokaże nam się słońce. Uwaga na momentami silny wiatr do około 60 km na godzinę. Poza tym ciśnienie rośnie. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Z najnowszych zapowiedzi synoptyków wynika, że jutro na skali 22 nieco cieplej i więcej słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
4: O, jaki to był fajny czas spędzony razem. Włączcie sobie Maxa także jutro o 5:30.
5: Ojej.
4: Asia Mał z Jerek Jakubek. Ciao, ciao.

On chyba nie potrafi inaczej. Każdy jego nowy singiel musi być po prostu hitem. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Taką właśnie przyjemną nowością witamy się po dziewiątej w programie Lato na Maxa. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, już jestem przed radiowym majkiem i zapraszam was do godziny 13. A już za chwilę, żeby wejść na te odpowiednie poniedziałkowe obroty, Elton John z Dua Lipą nam fajnie zagrają. Zostańcie z Maxem.

Polska muza z najwyższej półki, Eldorado, Sanach i Daria Zawiałow. Tak wam gramy przed południem w RMF Max. Tu cały czas program Lato na Maxa, poniedziałek 27 lipca w kalendarzu. No i już jesteśmy prawie na półmetku wakacji. Mam nadzieję, że do tej pory wycisnęliście z nich ile się dało, wycisnęliście z nich maksa. Z pozdrowieniami dla tych, co jeszcze tak jak ja muszą trochę poczekać na swój wakacyjny urlop. No ale oczywiście niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, czy w pracy, czy na urlopie, będziemy wam cały czas grać same hity na maksa. Teraz letniaczek od Alefarbena, Buddy Toga, za chwilę Ina ze swoim Morenito. Zostańcie z RMF Max, bo później będę miał coś specjalnego dla wszystkich zainteresowanych przytuleniem dzisiaj 15 000 złotych.

0: zawsze robi się gorąco bez względu na porę roku. Ina i nowiutkie Morenito za nami w RMF Max. No to teraz, żeby podtrzymać tę temperaturę, mam dla was coś specjalnego. Obiecałem, no to mam. Uwaga! Przez następne tylko 7 minut odgłaszam szczęśliwy numerek w zabawie Casa de Palma o m.in. 15 tysięcy złotych. Każdy za jednego SMS-a o treści Max wysłanego pod 7327, koszt 3,69, zyskuje teraz 600 losów. Ale jeśli w swoim numerze telefonu masz 2 i 7, to dodatkowo podwoimy ten bonus, czyli dostaniesz od nas aż 1200 losów w grze o poniedziałkowy finał. W którymś z kokosów jest na pewno 15 koła, więc jeśli chcesz go strącić i cieszyć się tak jak Tomek w zeszłym tygodniu...
1: Ja nie mogę!
0: To ślij teraz hasło Max pod 7327 albo zgłoś się przez rmfmax.pl.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
1: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: I po reklamie.
10: Dzień pełen słońca.
11: Jak gofry z bitą śmietaną.
10: Jak wieczór na rolkach.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Dziś temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 21 stopni. Odczujemy wyraźne ochłodzenie. Poza tym za oknami sporo chmury i wciąż możliwe są opady deszczu. Od czasu do czasu pokaże nam się słońce. Uwaga na momentami silny wiatr do około 60 km na godzinę. Poza tym ciśnienie rośnie. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Z najnowszych zapowiedzi synoptyków wynika, że jutro na skali 22 nieco cieplej i więcej słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Mafia i nowoczesne house'owe brzmienie. Bardzo lubimy takie połączenia. Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty w RMF Max. A teraz też będzie o połączeniu, ale internetowym. Słuchajcie, jak przeczytałem właśnie, na dnie Atlantyku położyli 7000 kilometrów światłowodu, który połączył Portugalię, Bermudy i USA. No i tak się zastanawiam, co jeśli jakaś większa ryba pokroju rekina będzie miała ochotę spróbować tego makaronu z kabli? Naprawa na dnie oceanu może trochę potrwać. Choć z drugiej strony rekiny chyba bardziej wolą sushi. Max. A jeśli was teraz zaczęło suszyć, to napijcie się wody albo kawy i lecimy dalej z tym poniedziałkiem. Tutaj cały czas RMF Max, tu program Lato na Maxa. No i Axwell z Bonem, Whatever Turns You On, przed 10:00.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Olekt Zielona Budka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, czwarta sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5,99 zł za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowsze flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozkleili na szlaku naklejki z QR-kodem. Odsyła on do strony, tam informacje pogodowe dotyczące bezpieczeństwa na szlaku, ale to też prośba o wsparcie finansowe na poprawę sprzętu.
2: Ratownictwo na szlaku działa i będzie działać, mam nadzieję, nieprzerwanie. Nie mamy takiego bezpiecznika, takiego buforu bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy sobie spać spokojnie, patrzeć optymistycznie w przyszłość, że w przypadku jakiejś awarii, usterki czy poważniejszego zdarzenia, ten sprzęt będzie mógł być po prostu nawet nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę podmieniony na nowy.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Dobiegł końca kolejny etap przebudowy torowiska na Toruńskiej. Chodzi o odcinek między Kazimierza Wielkiego a ulicą Równą.
3: Bydgoszcz stawia na komunikację publiczną, stawia na tramwaje i to widzimy właśnie tutaj. Kolejny odcinek linii tramwajowej zmodernizowany w kierunku osiedla Łęgnowo. Trwa remont następnego odcinka linii tramwajowych.
1: Zapowiada wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Dla pasażerów zakończenie drugiego etapu niewiele zmienia. Tramwaje na Łęgnowo powrócą dopiero po modernizacji odcinka Równa Pętla Stomil, co ma nastąpić wiosną przyszłego roku. Cała inwestycja pochłonie 131 milionów złotych. We fleszu o 10:00 piłka nożna, podział punktów przy Gdańskiej. Zawisza Bydgoszcz rozpoczął sezon drugoligowych rozgrywek od remisu 1-1. Bramkę Sokołowi Kleczew udało się strzelić w doliczonym czasie gry.
4: Trzeba docenić ten punkt, bramka w 90 minucie równie dobrze. Moglibyśmy mieć troszkę mniej szczęścia, troszkę mniej jakości, moglibyśmy przegrać spotkanie.
1: Komentował po meczu Michał Cywiński. Z kolei piłkarze trzecioligowego Chemika wciąż szykują się do sezonu. Bydgoszczanie rozegrali właśnie kolejny sparing, wygrali ze Stomilem Olsztyn 3-1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, trochę słońca, trochę chmur, a także przelotne opady deszczu, zwłaszcza do wczesnego popołudnia. A na termometrach w naszym mieście zobaczymy maksymalnie 21-22 stopnie. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie rośnie. Uwaga na momentami dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro dużo słońca i nieco cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: I już po 10:00 w RMF Max, tu Piotrek Świderski, tu program Lato na Maxa, Repeat It od Martina Garrixa i Adasz Irana. Mam dla was na dobry początek tej godziny. Cześć ponownie, siema.

Przy włączonym RMF Max w takim mniej więcej tempie zleci wam poniedziałek w pracy. To Lumix i jego najnowsze Self-Aware. Ale żeby nie złapać zadyszki na początku nowego tygodnia, teraz trochę zwolnimy i cofniemy się w czasie. Dokładnie to o 24 lata, bo właśnie wtedy na radiowych playlistach rządził ten duet. Bassa Rhymes i Mariah Carey. Tak, oprócz All I Want For Christmas Is You miała jeszcze parę innych hitów. No i właśnie to jeden z nich. I Know What You Want Me teraz w RMF Max. No dajcie trochę.

0: albo SMS-owo za 3,69, wysyłając hasło Max na numer 7327. To może być naprawdę dobry poniedziałek. RMFmax.pl albo hasło Max na 7327. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 5.

0: Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Jak długi dzień pełen słońca.
21: Jak impreza na plaży.
22: Jak noc w namiocie.
23: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

myślał, że reggae na klubowym bicie zabrzmi tak dobrze. David Guetta, Alok i Stick Figure prezentują Run Run River w RMF Max. To koniec pewnej epoki w polskim futbolu. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale w weekend zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej ogłosił Łukasz Fabiański. Były bramkarz reprezentacji Polski i legenda Premier League żegna się z boiskiem, ale nie zamierza żegnać się jeszcze z futbolem. Na swoich socialach napisał, że teraz ma zamiar szkolić, inspirować i motywować młodych bramkarzy, żebyśmy dalej mieli kim się chwalić w Europie. To, że na tej pozycji od lat mamy znakomitych fachowców, wiemy nie od dzisiaj, ale jeszcze przynajmniej 10 by się przydało, takich, co nie tylko dobrze łapią piłkę, ale i ją kopią. Taylor Swift teraz w Maxie, a za moment znówka sztuka Dwighta i jego ekipy.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Zielona budka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, czwarta sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5,99 zł groszy za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, trochę słońca, trochę chmura, także przelotne opady deszczu, zwłaszcza do wczesnego popołudnia. A na termometrach w naszym mieście zobaczymy maksymalnie 21-22 stopnie. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie rośnie. Uwaga na momentami dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro dużo słońca i nieco cieplej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: Idealnie wjeżdża do przedpołudniowej kawki. Dracula, Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. A przed nami, słuchajcie, wielka rewolucja w strefie euro. Wkrótce, po ponad 20 latach, ma zmienić się wygląd europejskich banknotów. Jedną z propozycji, kto miałby się na nich znaleźć, jest Maria Skłodowska-Curie. Oglądam sobie właśnie finałowe projekty i muszę przyznać, że całkiem fajnie wyglądają. Ciekawe tylko, czy tak samo jak Radi Polon, które odkryła polsko-francuska noblistka, też będą świecić w ciemności.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
12: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i J.Q. Plichta włączony.
13: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
12: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
13: Homoda i J.Q. Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.homoda.jq.pl.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Na leżaku.
18: Całą paczką.
17: Na luzie.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: Bydgoszcz 106.1 FM. If you love me, let me
21: heal. Na zegarach 11, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Dziś Polska podzielona ostrzeżeniami IMGW dotyczącymi burz. Grzmieć może na wschód od linii Gdańsk, Łódź, Kraków. Piotr Bułakowski zapoznał się z mapą z ostrzeżeniami, no i wie, gdzie trzeba szczególnie uważać.
22: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą m.in. województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także części centralnej i południowej Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na Podkarpaciu. Tam obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia, a porywy wiatru w czasie burz mogą lokalnie osiągać nawet prędkość 80-90 km na godzinę. Możliwy jest też opad gradu.
21: A więcej o pogodzie tuż po flash.
23: Słuchacie RMF Max.
21: Jest szansa na autobusowe połączenie między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim. Rozmowy są na zaawansowanym etapie, poinformował podczas konferencji prasowej wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Według wstępnych założeń nowa linia międzygminna ma zostać uruchomiona w przyszłym roku. Obecnie trwają ustalenia dotyczące przebiegu trasy. Jak na razie pasażerowie z Bydgoszczy mogą korzystać z 14 połączeń podmiejskich. W Myślęcinku powstała stajnia akademicka. Jak już Was informowaliśmy na antenie RMF Max, to efekt umowy dzierżawy podpisanej przez Politechnikę Bydgoską. Stajnia będzie służyć jako zaplecze dydaktyczne dla studentów kierunków weterynaria, zootechnika, inspekcja weterynaryjna, a także zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt.
0: Wiedzy praktycznej nie nauczymy w sali wykładowej. Kwestii związanych z utrzymaniem zwierząt, z obyciem przy zwierzętach nie nauczymy z podręczników. Także taka misja przyświeca nam co dnia przy tworzeniu nowych tego typu obiektów. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o stajni, ale również o Centrum Drobiarstwa, którego budowę rozpoczęliśmy zaledwie kilka tygodni temu.
21: Mówiła profesor Aleksandra Dunisławska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
21: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszcza, a także pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Nakło nad Notecią. W drugiej połowie dnia nad naszym regionem trochę słońca, trochę chmur, już raczej bez opadów deszczu, tak twierdzą synoptycy z IMGW. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Jutro poprawa pogody, będzie więcej słońca, a na skali okolice 22-23.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22. Od świtu do świtu.
1: Robimy to, na czym znamy się najlepiej. Gramy wam same hity na maksa. Na początek 11 w poniedziałek norweskie trio Bounce, a później m.in. polskie trio w składzie Gibbs, Kukon i Jonathan. Piotrek Świderski po tej stronie, witajcie ponownie w RMF Max. No to co, lecimy dalej z tematem. Tu lato na maksa.

To ma dobry vibe. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez. Jedna z naszych wielu nowości w RMF Max. A wszystkie możecie sobie sprawdzić na rmfmax.pl w zakładce Hop Bands. Ten numer jest już w naszym głównym zestawieniu, ale warto również zajrzeć do propozycji, bo tam to dopiero, słuchajcie, czeka na was dużo dobrego nowego brzmienia. Głosujcie i decydujcie, co wkrótce stanie się hitem na naszej antenie. A zaraz w RMF Max hicior, który już od dawna nim jest, czyli Axwell i Ingrosso, More Than You Know, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.

To może być jeden z hitów tegorocznych wakacji. Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin za nami w RMF Max. Tak samo jak hitem może być jesienna edycja Tańca z Gwiazdami. Wczoraj, słuchajcie, poznaliśmy kolejną uczestniczkę nowej edycji i będzie nią wokalistka, której głos bardzo dobrze znacie z naszej anteny. Nie tylko z piosenek, ale również z naszych dżingli. Kyra, ona właśnie dołączyła do grona uczestników polskiej edycji Dancing with the Stars i to ona śpiewa to RMF Max po każdym utworze. Ostatnia akcja Max Tour była z jej udziałem i jeśli chcecie zobaczyć, gdzie nas zabrała, do jakiej miejscówki, to relacja jest już do zobaczenia na maxowym Instagramie, jak coś. No to co? Na pewno będziemy trzymać kciuki za Karolinę i być może jakiś układ do mundialowej Shakiry jej się trafi w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Daj teraz w RMF Max.

0: To jest piękne, odrobina magii w poniedziałek. Jeszcze przed południem Robin Schulz i Barb's Better Times w RMF Max. No to zaczarujmy po raz kolejny. Uwaga, przez następnych 7 minut 1320 losów w grze o 15 tysięcy dla wszystkich, którzy w numerze telefonu mają cyfrę 7. Szczęśliwa siódemka. Ale jak jej nie macie, to też załapiecie się na bonus i dostaniecie połowę z tego, czyli 660 losów. Powiem tylko tyle, że lepszej okazji, żeby zgłosić się do dzisiejszej zabawy Casa de Palma, już nie będzie w poniedziałek. Także kto ma chrapkę na 15 koła, niech w tym właśnie momencie wyśle SMS-owo za 3,69 hasło max pod 7327. Macie tylko trochę ponad 6 minut, żeby skorzystać. 1320 losów za jeden SMS, jeśli w numerze masz siódemkę. Naprawdę nie odkładaj tego na później i wyślij teraz hasło max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
2: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego. Daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
11: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszcza, a także pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Nakło nad Notecią. W drugiej połowie dnia nad naszym regionem trochę słońca, trochę chmur, już raczej bez opadów deszczu, tak twierdzą synoptycy z IMGW. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Jutro poprawa pogody, będzie więcej słońca, a na skali okolice 22-23.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: RMF Max.
16: RMF Max. Bydgoszcz.

Ten gość ma dopiero 21 lat, a na swoim koncie już kilka globalnych hiciorów. Somber 12 to 12 na antenie RMF Max. A naszemu 37-letniemu Robertowi Lewandowskiemu jak na razie coś nie idzie w tym Chicago Fire. Drugi mecz i druga przegrana niestety. Tym razem jego nowy zespół uległ ekipie New York City 1-3 i spadł na czwarte miejsce w tabeli. Delikatną szpilkę w lewego na X postanowił wbić były reprezentant Polski Tomasz Frankowski. Tutaj cytuję: w sumie nikt nie pyta, ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS, a Robert wciąż 0. Szkoda tylko, że nie dodał, że to były jego jedyne 2 gole w tym zespole. A Robercik na pewno jeszcze odpali. Dajcie mu się tylko ogarnąć, że to już nie Barcelona, bardziej zgrupowanie reprezentacji Polski.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
10: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kiedy wniosek zostanie wysłany?
14: Właśnie uzyskałem informację, że jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem MSZ-u. Przygotowanie tego wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS, który ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Od kilku tygodni Ziobro jest w USA, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej ukrył się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
13: Tyle Krzysztof Zasada.
15: Słuchacie RMF Max.
13: Przykra sprawa, przez nieznanych sprawców zdewastowane zostało wejście do jaskini Bajka w Gądeczu niedaleko Bydgoszczy. Na skałach pojawiły się napisy wykonane sprayem. Pozostałe informacje dziś na antenie RMF Max bierzemy na tapet wakacyjne wyjazdy. W południowym fleszu sprawdzamy, co warto ze sobą zabrać.
16: Przygotujmy swój pojazd do drogi, abyśmy mieli pewność, że jest on całkowicie sprawny technicznie. Czyli sprawdzamy poziom płynów, oświetlenie, hamulce, no i oczywiście sprawne pasy bezpieczeństwa. Zaplanujmy przed podróżą postoje. Szczególnie jeżeli planujemy jakąś dalszą podróż. Zabierzmy ze sobą zapas wody. Pamiętajmy o tym, aby zatankować samochód do pełna.
13: podpowiadała młodsza aspirant Anna Baran z policji. W Bydgoszczy powstał nowy mural na ścianie prywatnego domu przy ulicy Poziomkowej na Miedzyniu. Znajduje się dzieło przedstawiające twarz Jerzego Sulimy-Kamińskiego oraz charakterystyczne elementy mostu królowej Jadwigi, który nosi imię pisarza. U dołu znajduje się podpis Jerzuś, jak Sulima-Kamiński nazywany był przez bliskich. Teraz to wszystko, a we fleszu za godzinę, punktualnie o 13, m.in. o nowych tramwajach dla Bydgoszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
13: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwilę ze słońcem, jak i z chmurami. Padać raczej nie powinno, czyli parasole nam się nie przydadzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to popołudniową porą na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, a w nocy spadek, po zmroku okolice 13-14 z plusem, a jutro nieco cieplej, do 23 stopni. Poza tym pojawią się dłuższe rozpogodzenia, a na horyzoncie widać falę upałów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
12: No to już po 12 w RMF Max. Niektórzy pewnie mogą mieć już wygwizdane na poniedziałek, jak Dawid Podsiadło. Jego na błysk rozpoczyna kolejny zestaw hitów na Maxa, a ja mówię wam dzień dobry raz jeszcze. Piotrek Świderski, zapraszam do 13. Tu cały czas lato na Maxa.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Tańcz i Bledka z takim przesłaniem na poniedziałek w RMF Max. A może by tak zatańczyć, ale z radości po wygraniu 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Finał coraz bliżej. Na pewno tego popołudnia do kogoś z was zadzwonimy i jeśli ta osoba odbierze, stanie przed szansą zrzucenia jednego z 26 kokosów. W każdym jest coś fajnego. No ale wiadomo, 15 tysięcy złotych to nagroda główna, którą w tamtym tygodniu przytulił Tomek.
1: Zgarniasz.
0: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę! Matko Bosko.
0: Jeśli też chcesz się tak cieszyć jak Tomek, to wbijaj na rmfmax.pl albo ślij hasło MAX SMS-em za 369 pod 7327. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.

Duet ma patent na hity Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls w RMF Max. Tu lato na maksa, a tymczasem na fejsie, słuchajcie, wyświetliły mi się ciekawe statystyki w klimacie wakacyjnym. W tamtym roku zagraniczni turyści podczas swoich urlopów w Polsce wydali, uwaga, ponad 41 miliardów złotych. A co ciekawe, najwięcej, bo aż 11 miliardów zostawili goście z Niemiec. Uwierzycie? No nie wiem, może to są te reparacje.

0: sama.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.omoda.jacob.pl.
8: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
11: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
12: Niskie ceny.

0: wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwilę ze słońcem, jak i z chmurami. Padać raczej nie powinno, czyli parasole nam się nie przydadzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to popołudniową porą na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, a w nocy spadek po zmroku okolice 13-14 z plusem, a jutro nieco cieplej, do 23 stopni. Poza tym pojawią się dłuższe rozpogodzenia, a na horyzoncie widać falę upałów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: RMF Max.
5: RMF Max Bydgoszcz.

Strzałowy szampan od Sanach w RMF Max. No, w miniony weekend może nie korki, a kapsle od innych gazowanych napojów na pewno strzelały przed telewizorami, bo w końcu po tym nudnym mundialu wróciła najlepsza liga świata, czyli oczywiście nasza kochana polska ekstraklasa. Prawie wszystkie drużyny mają już za sobą pierwszy mecz kolejki, tylko jeszcze dzisiaj o godzinie 19:00. Zagłębie Lubin zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. Co to będzie za meczycho? A już za chwilę po 13:00 w starciu z resztą poniedziałku pomagać wam będą Kari i David. Zostańcie z nimi koniecznie. A ja już się zawijam i wpadam jutro o tej samej porze. Program Lato na Maxa już się kończy, a za chwilę zaczyna Lato i Wszystko Gra. Piotrek Świderski, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!

0: I'm a fireball.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 zł.

0: Kwaśna budka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, czwarta sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5,99 zł groszy za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 13 na antenie RMF Max. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Anna Kropaczek wie, co śledczy mówią o postępach śledztwa.
14: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto.
13: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia.
1: Słuchacie RMF Max.
13: Dobra informacja dla pasażerów. Miasto zamawia kolejne niskopodłogowe tramwaje.
15: Takich tramwajów po Bydgoszczy jeździ już 75 sztuk. Kolejna, jedna sztuka jest w trakcie produkcji. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na kolejne 5 sztuk tramwajów niskopodłogowych, tak zwanych długich.
13: Tłumaczył wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Stajnię akademicką uruchomiła Politechnika Bydgoska. To nowe zaplecze dydaktyczne i naukowe uczelni. Szczegóły Renata Pasiut.
16: W ośrodku znajdującym się na terenie Myślęcinka przebywa obecnie około 80 koni. Od października praktyczne zajęcia będą tam odbywać studenci kierunków związanych z hodowlą i zdrowiem zwierząt, w tym nowej na uczelni weterynarii. Władze Politechniki podkreślają, że wiedzy o pracy ze zwierzętami nie da się zdobyć wyłącznie na salach wykładowych. Stajnia ma służyć także mieszkańcom, właścicielom koni oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, zachowując dotychczasowy charakter ośrodka.
13: Tyle nasza reporterka. Jeszcze ważna informacja dla kibiców Speedwaya. Wiktor Przyjemski opuścił szpital po tym, jak w trakcie młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski zaliczył upadek. Junior Polonii doznał złamania obojczyka i 4 żeber. Teraz przejdzie rehabilitację. Jeszcze nie wiadomo, kiedy wróci do treningów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
13: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków. W ciągu najbliższych godzin za oknami wciąż spore zachmurzenie, a także opady deszczu, które momentami mogą być dość intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Na termometrach nie więcej niż 21 stopni. Teraz o tym, co jutro za oknami. We wtorek nieco cieplej, 22, 23 z plusem. Poza tym całkiem sporo rozpogodzeń w postaci słońca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
17: Wy pytacie i my odpowiadamy. Czy można jeść konserwę turystyczną, skoro się nigdzie nie wyjechało? Jak można?
18: Można, przecież by ich inaczej nie sprzedawali. Oni tego nie sprawdzają. Smacznego.
17: Lato i wszystko gra. Dawid Miązek.
18: Karina Nicińska.
17: Do 17 z wami.
18: I męskie granie orkiestra na start 13.
19: Mnie ciągnie.

0: Jak ten basik wjeżdża, to od razu poniedziałek w robocie naprawdę nabiera jakiś rumieńców. Age w RMF Max i Ring My Bell. A tymczasem, powiem ci, Dawid, policzyłam swoje wszystkie finanse.
1: No i co ci tam wyszło?
0: Że wszystko jest bardzo drogie.
1: A zwłaszcza na 4 dni przed pierwszym. Wtedy to już jest ekstremalnie drogie się robi. I zwłaszcza jak masz duże ambicje wakacyjne.
0: Dlatego bardzo dobrze, że słuchacie w tym momencie RMF Max i lata i wszystko gra, bo mamy dla was 15 tysięcy złotych.
1: Nie tylko 15 tysięcy złotych, które możecie wydać na wakacje życia albo po prostu na uzupełnienie, zatankowanie przed pierwszym, bo to nawet bardziej bolesne ostatnio niż wakacje. Ale też mamy dla was rundę bonusową. Mamy dla was 450 razy więcej szans niż standardowo.
0: Na zgarnięcie kasy nawet 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj, więc uwaga, bardzo prosta matematyka. Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, a my go mnożymy 456 razy.
1: Albo wbijacie na rmfmax.pl, parę kliknięć, jesteście w grze i tam też mnożymy 450 razy wasze zgłoszenia. I potem plan jest taki, że zgarniacie 15 tysięcy, a następnie podjeżdżacie sobie pod stację benzynową, patrzycie te 8 zł za litr benzyny. Psz, pikuś mi to.
0: Myślałam, że powiesz i świat staje się piękniejszy. I uwierzcie, że tak będzie. Tylko najpierw trzeba się odważyć. Wysyłaj szybciutko. Hasło MAX pod 7327.
1: Albo wbijaj na rmfmax.pl. Runda bonusowa tylko 10 minut potrwa. RMF
0: Max. Szybciutko, szybciutko. Reklama.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
0: Zgarniasz.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. W Media Expert taniej
7: masz. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Na imprezę.
16: I po reklamie.

0: Kiedyś Phil Collins, dzisiaj Remedy, Manuel w RMF Max. To piosenka o wszystkich miejscach na świecie poza pracą. Another Day in Paradise w RMF Max.
1: A propos kiedyś, słuchajcie, zanim siedzieliśmy wszyscy na Instagramie, wcześniej na Facebooku, to kiedyś była jedna królowa serwisów
0: społecznościowych. Oczywiście nazywała się Nasza Klasa.
1: Nawet nasi dziadkowie, nasi rodzice wbili wtedy w internety, żeby powspominać, z kim tam kiedyś do klasy chodzili. Dzisiaj okazja, żeby powiedzieć o tym, jest taka, że 5 lat mija od likwidacji naszej klasy, także zapalmy wirtualną świeczkę. Świeczka kosztuje 19 euro kombek.
0: Nasi bliscy też zapalali świeczkę i później pojawiały się te komentarze. Zawsze byłeś super człowiekiem, świeczka, dzięki świeczka w odpowiedzi. To były początki internetu.
1: Było. Słuchajcie, a propos, może kojarzycie jakiś taki serwis internetowy, jakieś takie miejsce w internecie, w którym spędzaliście kiedyś dużo czasu, a dzisiaj albo już nie ma, albo po prostu wy nie spędzacie. To nie musi być Nasza Klasa, to może być na przykład Steam, że kiedyś graliście non-stop, a teraz przez 2 lata żadnej gry nie odpaliliście.
0: To może być oczywiście Gadu-Gadu. No tam była tak naprawdę pierwsza rozmowa z czatem, z jakąś taką automatyczną odpowiedzią, a teraz wszyscy tylko chat GPT i tak dalej.
1: Słuchajcie, dajcie znać na 3001 albo na Messengera RMF Max jakiś taki serwis,
0: który na zawsze pozostał w waszej pamięci. 3001 głosówka na Messengerze RMF Max. Czekamy i a propos takich, wiesz, nostalgicznych momentów, to teraz mam dla was taki hit na maksa.
1: Aha, jakby co, to mamy dla was też gadżety?
0: Koniecznie. Dajcie głośniej.

0: Jak mi to robi poniedziałek? Alabama ten w RMF Max.
1: Słuchajcie, pesymista powie, nie dość, że poniedziałek, dość, że pogoda się zepsuła.
0: A optymista, że wtorek, przecież jutro będzie lepiej. Więcej o tym wszystkim w najnowszej prognozie za chwilę. RMF.

Lody Zielona Budka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, czwarta sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5,99 zł za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Biedronkę. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
1: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
0: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 106 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków. W ciągu najbliższych godzin za oknami wciąż spore zachmurzenie, a także opady deszczu, które momentami mogą być dość intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Na termometrach nie więcej niż 21 stopni. Teraz o tym, co jutro za oknami. We wtorek nieco cieplej, 22, 23 z plusem. Poza tym całkiem sporo rozpogodzeń w postaci słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

0: chyba nigdy nie znudzi. Miu i Zalia w RMF Max, dopóki się nie znudzisz.
1: Kierowcy zmierzający w kierunku Poznania, pierwszy raz od dawna będziecie mogli naprawdę nacieszyć się widokiem z autostrady, na spokojnie rozejrzeć się w prawo, lewo, w przód i w tył, bo uwaga, dzisiaj na A2 w okolicach Poznania spore zmiany. Nie dość, że prowadzone etapami kolejne budowy, ograniczenia prędkości, objazdy, przejazdy, no generalnie masakra.
2: Ale to co, dzięki temu nie będą pobierać pełnej stawki za przejazd autostradą. Będzie taniej, tak? Będzie, prawda? Będzie?
1: Więcej o wszystkich najważniejszych informacjach, nie tylko na drodze, już za chwilę, w najnowszym fleszu. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ważne bramki.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 14 na antenie RMF Max. Premier informuje, że nie jest wykluczony powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne. Na większości stacji benzyna kosztuje w okolicach 7,50 zł, a diesel dobija do 8. Jak mówi Donald Tusk, moment jest nieprzypadkowy.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
0: Przypomnijmy, jutro posiedzenie rządu, pojutrze posiedzenie Sejmu.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Gotowy jest kolejny etap modernizacji torowiska przy Toruńskiej. We Flash o 14 sprawdzamy, co udało się wykonać na odcinku między Kazimierza Wielkiego a Równą.
3: Mniejszy odcinek, który właśnie oddajemy do użytkowania, obejmował wykonanie torowiska tramwajowego o długości około 3 km toru pojedynczego w stylu klasycznym, czyli szyna na podbudowie z podkładów strunobetonowych. Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji była przebudowa dojazdów do zajezdni tramwajowej. Wykonaliśmy 3 takie węzły tramwajowe.
0: Mówił zastępca szefa drogowców Maciej Gust. Obecnie trwa jeszcze przebudowa fragmentu między Równą a pętlą Stomil. Od remisu piłkarze Zawisze rozpoczęli drugoligowy sezon. Inauguracyjny mecz przy Gdańskiej z Sokołem Kleczew zakończył się wynikiem 1-1. W ostatnich minutach trafienie zaliczył nowy zawodnik niebiesko-czarnych Maciej Mas.
4: Tym bardziej to właśnie niedosyt, mimo tego, że wyrównaliśmy tak naprawdę w 90 minucie, to uważam, że przez cały mecz byliśmy lepszym zespołem. Wiadomo, na pewno brakowało takich konkretów pod bramką Sokoła, żeby gdzieś ta decyzja o strzale była szybsza w dośrodkowaniu. No ale pierwszy mecz za nami, zdobywamy ten punkt, wiadomo, że ten na taśmę.
0: A w niedzielę wyjazdowy mecz Zawiszy z rekordem Bielsko-Biała.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: Bez parasola lepiej nie wychodzić z domu, podpowiadają synoptycy. Cały czas możliwe są przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy okolice 20 w nocy na skali 13-14 z plusem. Warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, ciśnienie rośnie, wiatr momentami dość silny. Jutro pogoda się poprawi, ma być słonecznie, no i ciepło, nawet 23 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: A może by tak? No chodź se zrobimy przerwę.
6: A nie możemy, no przecież ludzie słuchają.
5: No to ej ludzie, chodźcie se zrobić przerwę razem z nami. Od tego jest lato i wszystko gra.
7: Karina Nicińska.
5: Dawid Miązek, słuchacie RMF Max. Na pełnej.
8: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to chcę wypić czas na koniec.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: weekend tylko. Od środy na przykład do wtorku i wtedy oszukujesz system, tak.
1: Magia. Słuchajcie, chcemy was trochę po tych urlopach ojojać. A co? I wysłać was na kolejny urlop, ale nie, że tak za darmo. Tylko proszę bardzo, 15 tysięcy złotych w grze.
0: No i wtedy to już nie wybieramy z tych najtańszych urlopików. Tutaj ten to można na wypasie, lepszy hotel, dalszy wyjazd, dłuższy wyjazd. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych na wakacje życia dla całej rodziny albo po prostu na co chcecie.
1: W Casa de Palma jeszcze dzisiaj do zgarnięcia i uwaga, żeby nie było, to trzeba szczęściu trochę pomóc. Skoro tyle łojojanych rzeczy mamy, no to odpalamy!
0: Tak,
1: runda bonusowa, proszę bardzo, tu i teraz. Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369, a my go mnożymy? No ile?
0: 550 razy, czyli w naszym systemie ten jeden SMS figuruje tam, że jest ich właśnie tych 550. Tak się namnożyło. I tak samo jest dokładnie ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl.
1: Korzystajcie, to ostatnia runda bonusowa dzisiaj.
0: Więcej nie będzie,
1: a za godzinkę już finał, więc naprawdę jesteśmy już tak bliziutko od tego, no wy jesteście tak naprawdę blisko, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych, tak, pstryki już.
0: 7 minut tylko runda bonusowa potrwa, więc ekspresowo rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Wbijajcie.
2: RMF Max. Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
8: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
7: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
8: Przykłady?
7: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
8: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
7: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
8: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
9: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: Cii, to nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: www.energimotor.pl. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: I po reklamie.
2: Na rower.
3: Na koncert.
4: Na spacer.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Zagrali nam kawałek, teraz do wspominek wjechał David Guetta i Alok na antenie RMF Max.
1: No właśnie, temat nostalgii mocno, no bo tutaj piszecie o serwisach, z których kiedyś korzystaliście namiętnie, a dzisiaj już może trochę mniej, bo większość nie istnieje. Jakie tu nazwy padały? E-Puls, lokalne czaty na onecie, tak. Ale na przykład okazuje się, że gadu-gadu to dalej żywe.
2: Ej, u nas gadu-gadu w pracy w dalszym ciągu istnieje. Serio. Więc w sumie w dalszym ciągu jesteśmy dinozaurami?
0: Nie, absolutnie wszystko z wami jak najbardziej w porządku.
1: Jeżeli działa.
0: No to po co to zmieniać? Ale jest jeszcze z nami Natalia, cześć.
1: Bardzo nam miło cię poznać. Natalia, słuchaj, powiedz, jakie to tam ci się nostalgiczne serwisy w głowie urodziły, jakie wspomnienia przywołały?
3: No, fotka.pl i gadu-gadu.
0: Fotka.pl, wow. To był serwis, przecież, no tak.
1: Się oceniało od 1 do 10, nie? Czy ci się dana osoba podoba, czy nie? No i co tam na tej fotce.pl się u ciebie zrodziło w twoim przypadku?
3: No, zmeczowało mnie.
0: I co, ta historia ma ciąg dalszy?
3: No tak, bo jednocześnie jakby, no pisaliśmy tam.
0: No.
3: No napisaliśmy do siebie też równocześnie na gadu-gadu.
1: Mm-hmm.
3: Żadne z nas nie załapało w tym czasie, że to jesteśmy my.
0: Czyli na dwa fronty jechaliście.
1: Głupia sprawa trochę. Ale skończyło się happy endem, tak? Bo bierzecie ślub.
3: Tak, no na początku września.
0: To żeby wam się jeszcze na nowe życie wspólne, już takie oficjalne, przydało, gadżety RMF Max, zlecam w waszą stronę. Trzymajcie się.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki wielkie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: I kto już na punkcie tego trendu oszalał? Wystrój wnętrz, dużo kolorów i chaos. Tak to teraz wygląda u młodych. I to się nazywa hypergoo.
3: Hypergoo. To nie jest safe, to jest hypergoo. Możesz ten hypergoo ogarnąć? To matka ci już tyle razy mówi.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
6: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i J.Q. Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. plichta.omoda.jq.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Na luzie.
14: Bez granic.
13: We dwoje.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Bez parasola lepiej nie wychodzić z domu, podpowiadają synoptycy. Cały czas możliwe są przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy okolice 20 w nocy na skali 13-14 z plusem. Warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, ciśnienie rośnie, wiatr momentami dość silny. Jutro pogoda się poprawi, ma być słonecznie, no i ciepło, nawet 23 stopnie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
19: RMF Max.
20: RMF Max Bydgoszcz.

0: Jeżeli myślicie, że tylko wasze nogi gdzieś tam pod biurkiem albo na miejscu pasażera zaczęły nagle chodzić,
1: nie,
0: w studiu RMF Max było dokładnie tak samo. Mrozu, sand and grace, nie mamy nic do stracenia.
1: Prawie 15 na zegarach. A propos mroza, bo pewnie był, jak tam było w ten weekend na letnich brzmieniach?
0: Nie było mroza w Krakowie. Będzie pod koniec roku z dużym koncertem na Tauron Arenie Kraków, ale będzie jeszcze mrozu na letnich brzmieniach za 2 tygodnie w Warszawie.
1: To kto był?
0: Julia Wieniawa. I w trakcie jej koncertu, słuchaj, odłączono prąd.
1: Co?
0: Taki to był koncert, pełen ognia i pełen energii.
1: Chyba się komuś nie spodobało.
0: Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie, po prostu systemy nie wytrzymały tego. Jeżeli
1: taka
0: macie ochotę zobaczyć, co się wtedy wydarzyło na scenie, wbijajcie na Instagrama, na TikToka RMF Max. Tam taka mała urywka i nagranie z tego koncertu znajdziecie.
1: Słuchajcie, na następną edycję letnich brzmień w Warszawie za 2 tygodnie będziemy mieć dla was już niedługo wejściówki, a już dzisiaj mamy dla was bilety do parku rozrywki. Kto chce pojeździć na rollercoasterach?
0: Ja.
1: No to słuchajcie, nie, ty nie dostaniesz, ale wy możecie. Słuchajcie koniecznie po 17 kanał nadawczy.
0: No i wiadomo, mamy dla was jak zawsze mnóstwo rozgrzewających totalnie letnich hitów na maksa. A to, nie ukrywam, to jest jeden z moich ulubionych tego sezonu. I podejrzewam, że was również. Grupa Another prosto z Holandii specjalnie dla was przed pierwszym.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.
9: Na randkę.
10: Na dziko.
11: Na słońce.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max.
14: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
15: Słuchajcie RMF Maxa, to jest Flash o 15. Tomek Urbański, zaczynamy. Polscy strażacy polecą do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami. Ich misja potrwa do końca sierpnia.
16: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała.
15: Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
14: Słuchacie RMF Max.
15: Informacja z ostatniej chwili. Podpisana została umowa na przebudowę i rozbudowę Filharmonii Pomorskiej, a to oznacza, że można ruszyć z pracami budowlanymi. Potrwają one przez 3 lata i pochłoną blisko 400 milionów złotych. Politechnika Bydgoska uruchomiła w Myślęcinku stajnię akademicką. Jak do tego doszło, wyjaśnia rektor uczelni profesor Marek Adamski.
17: Kiedy dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy operator zrezygnował z prowadzenia tego ośrodka, postanowiliśmy bez dłuższego zastanowienia zostać gospodarzem tego miejsca. Zachowując dalej w swojej działalności ten charakter, który ten ośrodek ma, czyli w służbie dla mieszkańców, właścicieli koni, ale także osób ze specjalnymi potrzebami, a nakładając na to wartość dodaną, jaka jest akademickość.
15: W ośrodku znajduje się obecnie około 80 koni, drony wodne i koła ratunkowe sterowane joystickiem. We Flash o 15 mówimy o nowinkach technologicznych, które wspierają ratowników wodnych.
18: Z takich nowości to mamy czubniki dla ratowników, które może ratownik, chwytając się i odpalając go, płynąć w kierunku poszkodowanego. Zawsze można popłynąć po tego ojca, który popłynął po piłkę syna. Koła na joysticku sterowane, które same podpływają do poszkodowanego.
15: Mówił ratownik WOPR Mariusz Rogoziński. A teraz czas na popołudniowy flash sportowy, który przedstawi Rafał Młynarski.
19: Sponsorem flasha sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Za nami pierwsze mecze PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie. Emocji nie zabrakło. Wczoraj wieczorem wracająca po 4 latach na najwyższy poziom rozgrywkowy Wisła Kraków pokonała GKS Katowice 2-1.
21: Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Pierwszy mecz jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą. Myślę, że było to dobre widowisko. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji.
20: To był trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. Dzisiaj dokończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin podejmie Piasta Gliwice. Oprócz tego ciekawa rywalizacja w BetClick pierwszej lidze. To też ostatni mecz tej kolejki. Miedź Legnica zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
19: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: późnym popołudniem ma być już więcej rozpogodzeń. Synoptycy zapowiadają chwilę ze słońcem. Nadal jednak chmury przeważać będą nad Bydgoszczą i regionem. Temperatura w okolicach 20. A teraz na naszej antenie sprawdzamy, jakie są prognozy na kolejne dni. Jutro całkiem sporo słońca, już bez opadów deszczu. Na termometrach do 23 stopni. W środę zrobi się gorąco, a od czwartku spodziewajcie się upału. To oznacza 30 stopni więcej. Tego dnia ma obowiązywać alert drugiego stopnia.
7: I na maksa wyciskamy z tych wakacji ile wlezie w lato i wszystko gra.
9: No ale z tym wyciskaniem to pamiętajcie, to nie siłownie, nie trzeba iść na rekordy. Karina Nicińska.
7: Dawid Wiązek.
9: Do 17 z wami jesteśmy.

0: sprawdziłaś na pewno? Sprawdziłaś?
1: Ale co?
0: Czy słuchawka działa?
1: No
0: czy wszystko
1: działa.
0: Czy wszystko masz tam podpięte, ten kabelek?
1: Wszystko
0: tam?
1: Jest gotowe.
0: Na 100%, na 120.
1: No dobrze. Tylko żeby mieli dzwonki włączone.
0: No właśnie, bo to, teraz to już wszystko od was zależy. Słuchajcie, już za mniej niż 10 minut finał zabawy Casa de Palma.
1: A to oznacza jedno. 15 tysięcy złotych. Kto wie? Może za chwilę powędruje do kogoś z was. Bądźcie czujni.
0: My jesteśmy gotowi, a wy?
1: Miejcie telefony pod ręką.

sztuka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, czwarta sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sin Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sin Developer. Blisko wszystkiego. Daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
9: I po reklamie.
10: Na lody, na plażę z ekipą.
11: Należąco.
10: Na chillowanko.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatnie poprawki ustawienia Palm i jesteśmy gotowi do rozdania nawet 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. To jest
2: tak
1: finał.
2: Jest, już mamy sygnał.
1: No to czekamy tylko na jakieś halo szybciutkie.
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, cześć, Karin Cińska z tej strony, Dawid Miązek, RMF Max.
3: Cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
3: Julia.
2: Julia, ty się już tak cieszysz po tym głosie, ty już chyba wiesz, w jakiej sprawie dzwonimy, co?
3: Wiem, no.
1: Właśnie w sprawie fotowoltaiki, jesteś na pewno zainteresowana dotacją, prawda?
3: No, na 100%.
2: Tak, dotacje, kto wie, może na jakiś urlop, przypominamy, że 15 tysięcy złotych w grze, a ty jesteś przed szansą zgarnięcia takich pieniędzy, ale może zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do meritum, to trzeba zapytać, co ty robisz w życiu? Gdzie ty jesteś? Gdzie cię zastaliśmy?
3: No, aktualnie wróciłam z pracy do domu, a tak się składa, że jutro wyjeżdżam na urlop.
1: O, już zazdrościmy, a teraz jeszcze powiedz gdzie, żebyśmy bardziej zazdrościli.
3: A do nas nad Polskie Morze, do Kołobrzegu.
1: Super, no to trzymamy kciuki, że będzie lepsza niż tradycyjna pogoda nadmorska.
2: Kasa się na pewno przyda.
3: Już mam informację, że jest tam o wiele lepiej, także jest okej.
1: Dobrze, pięknie.
2: A jak może być lepiej jeszcze po tym poniedziałku? Zaraz się okaże.
1: Słuchaj, no to sytuacja przedstawia się tak. Mamy 26 palm. Na palmach wiszą kokosy. W kokosach są nagrody. Ty wybierasz palmę, my strząsamy kokosa i sprawdzamy, co jest w środku, co leci do ciebie. Mamy fanty wakacyjne, mamy kasę, mamy różne fajne rzeczy. Wszystko jasne?
3: Jasne.
1: No to wybieraj. Numer palmy. Od 1 do 26.
3: 14.
1: No dobra, to nie będziemy się tu trzymać w niepewności.
2: Trząchamy.
1: I czekaj, jest kokos na ziemi, dobra. No słuchaj, będzie
3: idealnie. No czekamy.
1: Będzie chyba idealnie w tematach urlopowych, bo to jest rzecz, która na urlopie na pewno, na wakacjach na pewno się przyda.
2: Moja droga, dzisiaj w kokosie, numer 14. Mamy dla ciebie... Instaxa!
1: Aparat Instax leci do ciebie.
3: O, jak fajnie!
1: Słuchaj, już ten urlop robi się jeszcze lepszy, tak jakby się i tak dobrze nie zapowiadał.
2: Tylko nie zapomnij go spakować ze sobą koniecznie.
3: Dziękuję bardzo, super!
1: Nagroda leci do ciebie, miłych wakacji ci życzymy, bo to jest największa nagroda pewnie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa pa.
2: Odpoczywaj.
3: No, pa.
2: No i mam nadzieję, że jeszcze fotka nam z wakacji wyśle.
1: No, czekamy. Mamy jeszcze parę Instaxów do rozdania, innych fajnych wakacyjnych nagród, ale przede wszystkim mamy kasę do rozdania.
2: 15 tysięcy złotych nadal w grze. Kto wie, może właśnie czeka na ciebie. Szybciutko wysyłaj hasło Max pod 7327 za 3,69.
1: Albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Jutro kolejny finał przed nami.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: tytuł jak zaklęcie jakieś tajemne. Azizam, jest magia od Eda Sheerana w RMF Max.
1: Bieszczady, a także okolice Krosna, Jasła i Przemyśla. Niebo nad waszą głową może sugerować dzisiaj, że przestaniecie istnieć do wieczora, burze i grad w waszej okolicy.
0: I w ogóle mnóstwo ostrzeżeń jakichś w 10 województwach ma się coś dziać. Fajne, super to lato, naprawdę rewelacja, takie dni za ciepłe.
1: Więcej o prognozie pogody już za chwilę w RMF Max. Zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3.
2: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Po swojemu.
14: Na spontanie.
13: Na luzie.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Późnym popołudniem ma być już więcej rozpogodzeń. Synoptycy zapowiadają chwilę ze słońcem. Nadal jednak chmury przeważać będą nad Bydgoszczą i regionem. Temperatura w okolicach 20. A teraz na naszej antenie sprawdzamy, jakie są prognozy na kolejne dni. Jutro całkiem sporo słońca, już bez opadów deszczu. Na termometrach do 23 stopni. W środę zrobi się gorąco, a od czwartku spodziewajcie się upału. To oznacza 30 stopni więcej. Tego dnia ma obowiązywać alert drugiego stopnia.
18: RMF Max.
19: RMF Max Bydgoszcz.

0: Love Again od Dua Lipy, słuchacie RMF Max.
1: Już za chwilę 16, najnowszy flash w RMF Max, a w nim o sprawie Zbigniewa Ziobry, która nabiera tempa.
0: Znaczy tak nabiera, że od pani Halinki z pokoju 193B dokumenty trafią do pani Grażyny w 223.
1: Tak, niosły je 4 osoby, ale trochę szybciej niż zwykle.
0: Ale jeszcze między innymi o tym, że słuchajcie, nie tylko w Warszawie był salonik VIP dla na Sorze, ale też w Poznaniu. Gdzie jeszcze? Wpisujcie miasto. Więcej we Fleszy o 16, a teraz nowość od White'a.
2: To jest nowość RMF Max.
1: I to jaka? Jeżeli tęsknicie za klimatem z Kalifornii, to myślę, że to akurat przypadnie wam do gustu. Poznajcie. To coś.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
7: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 16, tu RMF Max. Rafał Młynarski, witajcie. Zapraszam na najnowszy flash. Sprawa Zbigniewa Ziobry nabiera tempa. Śledczy wysłali do Stanów Zjednoczonych wniosek o jego zatrzymanie i ekstradycję do Polski. Dokument liczy około 300 stron, a teraz zajmie się nim amerykański sąd.
2: Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
1: To była rzecznik prokuratury krajowej Anna Adamiak. To jednak nie koniec procedury. Po decyzji sądu sprawa trafi do administracji USA. O tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie wydany Polsce, ostatecznie zdecydują prezydent Donald Trump i sekretarz stanu Marco Rubio.
0: To jest RMF Max.
1: Atak nożownika w Paryżu. Ranne zostały 3 kobiety, w tym 2 ciężko. Napastnik został szybko zatrzymany przez policjanta, który był po służbie. Francuskie władze na razie nie podają motywu ataku. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Czy w jednej z poznańskich przychodni działała kolejka dla VIP-ów? Była rejestracja. Autorka twierdzi, że osoby związane z urzędem miasta miały być przyjmowane poza kolejnością, a w systemie przy ich nazwiskach pojawiał się dopisek VIP.
3: Dopiski były robione w celu, aby każdy z innych pracowników wiedział, że ta osoba ma być traktowana w sposób uprzywilejowany. Ja sama świadkiem byłam kilka razy. Udało mi się zdobyć dowody na około 5 osób.
4: Absolutnie nie ma w posum szybkiej ścieżki przyjęć, czy tak zwanych saloników VIP. No, dla nas jest to oburzające, że takie oskarżenia padły.
1: Mówi była rejestratorka Małgorzata Rakowska i rzecznik posum Hubert Jerzewski. Dyrekcja przychodni przekonuje, że to sama pracownica dodała wpisy VIP w systemie, a później przesłała zrzut ekranu do jednego z mediów. I szybko na koniec uwaga na pogodę. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Synoptycy mówią o ulewach i silnym wietrze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Noc z poniedziałku na wtorek będzie dość pogodna, bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy, a na termometrach po zmroku zobaczymy okolice 12-13 z plusem, a warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. Jutro, czyli we wtorek, poprawa pogody, więcej słońca i błękitu na niebie, parasole nam się już nie przydadzą, a na termometrach 22-23 stopnie, w środę gorąco, a od czwartku znowu zrobi się upalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: No i wchodzimy w ten moment, kiedy poniedziałek jest już zdecydowanie przyjemniejszy.
7: Od razu jakoś tak lepiej do życia. Bounce i Magnetic, a także Kerry Imcińska.
6: Dawid Mięzek, zostajemy z wami jeszcze godzinkę.

0: jakąś dobrą rzecz.
1: No super, ekipa, brawo dla nich.
0: No bo wiecie, szczyty zdobywa się nogami, ale tak człowiek... No, człowiekiem to się sercem jednak zostanie.
1: Ale to znieśli go później, nie?

0: O tej porze, przy takich hitach na maksa, to już idzie się tylko zasłuchać Moving to the Sound w RMF Max.
1: A my na chwilę przenosimy się do Italii Słonecznej, gdzie w rejonie malowniczego jeziora Garda obowiązuje zakaz spacerów. Nie można sobie pochodzić.
0: A czemu?
1: A dlatego, że uciekł tam waran krokodylowy.
0: Co to jest?
1: To jest taki gad duży, nawet 3 metry potrafią mieć te warany i może to nie jest krokodyl, ale też potrafi boleśnie i niebezpiecznie użreć.
0: Dalej nie wiem, czy mówisz o człowieku, czy o zwierzęciu.
1: Widzicie, tam we Włoszech jakieś gady, jakieś warany, jakieś krokodyle, a u nas nad Bałtykiem to można spotkać co najwyżej sympatyczną foczkę.
0: A teraz mówisz dalej o zwierzęciu, czy o człowieku? Oskar Cymsino, co ty już teraz?

0: Leciutko, póki nie patrzy. Wychodzimy.
1: Dobra, uważaj, w kamerkę nie wchodź. Słuchajcie, zostawiamy was już. Powoli się żegnamy, ale zostawiamy was w bardzo dobrym towarzystwie. Gdyby było francuskie radio, to za chwilę do studia wchodziliby Philippe Kliber i Justin Boriska.
0: I zaczynamy się kanał nadawczym. Kari Incińska.
1: Dawid Miązek, dziękujemy wam bardzo i do jutra od 13:00.
0: Pa. Max.
2: Reklama. Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Ogłaszamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Zielona Budka 1 litr. Teraz przy zakupie 3, czwarta sztuka gratis. To jedynie 16,49 za sztukę przy zakupie 4. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. Tylko 5,99 groszy za sztukę przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
5: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Noc z poniedziałku na wtorek będzie dość pogodna, bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy, a na termometrach po zmroku zobaczymy okolice 12-13 z plusem, a warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. Jutro, czyli we wtorek, poprawa pogody, więcej słońca i błękitu na niebie, parasole nam się już nie przydadzą, a na termometrach 22-23 stopnie, w środę gorąco, a od czwartku znowu zrobi się upalnie.
8: RMF Max.
9: RMF Max Bydgoszcz.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Jacob Lichta włączony.
1: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
0: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
1: Omoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260. Plichta.omoda.jayku.pl.
2: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
3: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: I po reklamie.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Na zegarach 17, słuchacie RMF Max, Rafał Młynarski, czas na najnowszy flash. Są nowe informacje po sobotnim ataku w Berlinie. Burmistrz miasta potwierdził, że ofiarą była obywatelka Polski, która przebywała tam z córką. W zdarzeniu rannych zostało także 29 osób. Polska ambasada zapewnia rodzinie wsparcie konsularne. Zmieniamy temat. Dwóch współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka nie stawiło się do aresztu. Sąd zdecydował, że trzech mężczyzn ma tam trafić ze względu na wysokie wyroki za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności po wypadku na trasie łazienkowej. Jeden z nich zgłosił się na policję i został osadzony.
4: To jest RMF Max.
5: W czwartek rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy. Wolontariusze pojawią się we wszystkich dzielnicach stolicy. Inicjatorzy muszą zebrać około 132 tysięcy podpisów, by referendum mogło się odbyć. W popołudniowym fleszu głuchołazy. 2 lata po powodzi odzyskały one swoje najważniejsze połączenie drogowe. Czy mieszkańcy są szczęśliwi?
6: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
5: W głuchołazach była Martyna Czerwińska. Jeszcze jedna informacja. Posłuchajcie, Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot euro. Europejski Bank Centralny pokazał projekty kolejnej serii, a polska noblistka znalazła się wśród propozycji. Chodzi o banknot o nominale 20 euro. Teraz Europejczycy mogą zagłosować w specjalnej ankiecie, a ostateczna decyzja zapadnie pod koniec tego roku. Teraz to wszystko, zostańcie z RMF Max, za chwilę najnowsza prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
7: Na antenie RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro we wtorek za oknami całkiem sporo rozpogodzeń, a to oznacza, że słońca nie powinno zabraknąć. Parasole już nie będą nam potrzebne. Bez opadów deszczu temperatura podskoczy do maksymalnie 22-23 stopni. Następnego dnia, czyli w środę gorąco, okolice 27, a od czwartku upalnie 30 stopni i więcej, ostrzega IMGW.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
8: O 17 rozpędzamy się w kanale nadawczym, ale strefa 57 to się rozpędza jeszcze bardziej, to leci jak pociąg.
9: I już możemy wam oficjalnie powiedzieć, już oficjalnie możemy wam przekazać, że 12 września na strefie 57 pojawi się ona, jedyna w swoim rodzaju, czyli Kaśka Sochacka! I wy też tam musicie być koniecznie na tym festiwalu, więc słuchajcie RMF Max, bo być może będziemy mieć dla was bilety.
8: Tak jest, a dzisiaj jeszcze na wcześniejsze wydarzenia w strefie 57 bilety będziemy rozdawać, więc słuchajcie uważnie, Justyna Borycka
9: i Filip Kliber. Pa, pa, pa, pa, pa. To jest kanał nadawczy.

0: Czekaj, bo ona jeszcze powie. I to jest pełna kultura w RMF Max. Tak? Jest to 9 minut po godzinie 17. My zawsze dajemy ludziom powiedzieć się do końca, ale jednocześnie mówimy stop, stop, stop.
1: O czym teraz myślisz? Eli Goulding już się wypowiedziała, teraz czas na was. Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na wiadomości jak zwykle. O czym teraz myślicie? Dajcie znać, bo do zgarnięcia bilety do parku rozrywki.
0: Największego parku rozrywki w Polsce, więc warto o nie walczyć, warto się o nie starać. Nagraj nam, znaczy napisz nam. Jakie głosówki, po co w ogóle?
1: Napisz nam. Nastukać można.
0: Można, wszystko. Napisz nam wiadomość na Messengera RMF Max. O czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś? Słuchając oczywiście hitów na maksa.

0: Czy to nie brzmi jak lato?
1: No
0: brzmi,
1: jak?
0: No jak? Gipsy i Koi Formali to ostatni dzień lata w RMF Max, do tego na szczęście jeszcze daleko, ale jak wiecie, akurat by wam gdzieś zawichurowało albo by padało trochę, to można się na moment zanurzyć w telefonie, a tam słuchajcie, wpadła nam w oczy rolka.
1: O matko, tak.
0: Po której nie możemy się otrząsnąć,
1: nie.
0: Trzeba uważać, co się ogląda w tym internecie. Zupa z wody po kaszance.
1: Przepraszam?
0: Pani kucharka najpierw ugotowała kaszankę, a potem mówi, że z wody po kaszance można jeszcze zrobić pomidorówkę.
1: No tak, tak.
0: Rozumiecie,
1: można.
0: Że potem dolewasz koncentratu i masz z wody po kaszance pomidorową.
1: Na poniedziałek będzie. Ja taką pomidorową z wody po kaszance doprawiłbym jeszcze kalarepą na przykład, żeby łatwiej to było potem wylać do kibla. Niam, niam, niam.

0: To jest mój ulubiony fragment, jak tam Ed Sheeran
1: słodkie
0: śpiewa.
1: Słodkie chłopaki. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Ale jednocześnie wracamy do 23 lipca, bo w internetach czytamy, bo to był ostatni czwartek, jakby co?
1: Tak.
0: Właśnie wtedy odnotowano rekord na niebie. Ponad 150 tysięcy takich lotów komercyjnych właśnie tego jednego dnia się odbyło
1: to
0: tylko.
1: Jak kojarzycie te takie mapki w internecie z żółtymi samolocikami, to było tak piu, piu, piu, piu, piu, piu, strasznie dużo. I to akurat wtedy, kiedy pomyśleliście sobie, zarezerwuję wakacje na koniec lipca, pewnie nikt na to nie wpadnie i będą wolne leżaki.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
10: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
9: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
10: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.omoda.jacob.pl.
9: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro we wtorek za oknami całkiem sporo rozpogodzenia. To oznacza, że słońca nie powinno zabraknąć. Parasole już nie będą nam potrzebne. Bez opadów deszczu temperatura podskoczy do maksymalnie 22-23 stopni. Następnego dnia, czyli w środę gorąco, okolice 27, a od czwartku upalnie 30 stopni i więcej, ostrzega IMGW.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Stop! O czym teraz myślisz? To jest pytanie, które zadajemy słuchaczom RMF Max. Wy macie, no, myśli przeróżne, jak to mówi klasyk internetowy.
2: Czasem zastanawiam się, czy jakiś specjalista nie powinien się tym zająć zamiast my, ale dobrze, no, przejdźmy do tego, co dzisiaj wybraliśmy, czyli Justyna. Justyna,
1: siema.
2: O czym myślisz? Cześć.
3: Hej, cześć, witam.
1: No to o czym pomyślałaś? No dobra, możesz mówić.
3: Czy mój pies Kajtek ma więcej frajdy, czy ja z rzucania piłki?
2: Właśnie zastanawialiśmy się, kim jest Kajtek, bo nie napisałaś, że to pies.
1: Aha.
2: W wiadomości.
1: A mogło być różnie, mógł to być mąż na przykład, mógł to być syn albo chłopak, no wszyscy mogli to być, prawda?
3: Szarobury mój.
2: Szarobury.
1: I fajnie, no i kto w takim razie ma więcej frajdy? Pytałaś się Kajtka?
3: No, patrząc na niego, myślę, że na równi.
1: Dlatego, że to Justyna nie merdasz ogonem. Ale Justyna, do ciebie właśnie i do Kajtka.
2: Gdybyś go miała, to byś zamerdała teraz.
1: Tak by było. I teraz możesz zamerdać ogonem, ponieważ wygrywasz 4 wejściówki do największego parku rozrywki, czyli do Energylandii, i jedziesz tam. Ty, Kajtek, i jeszcze możesz zabrać kogo Yuki. Tylko chcesz.
3: Okay,
1: czy ty powiedziałeś Yupi?
2: To jest ta radość właśnie kajtkowa, super. Już widzę tego Kajtka na rollercoasterze. Bawcie się dobrze, Justyna, i miłej podróży.
3: Dzięki wielkie.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
9: No i z darmową dostawą do sklepu.
10: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
12: I po reklamie.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
4: Jutrzejszy poranek w Bydgoszczy zapowiada się dosyć rzeźko, bo po chłodnej nocy termometry wskażą około 11 stopni na plusie, a nad miastem nie zobaczymy żadnej chmurki. Przez resztę wtorku pogoda da o sobie znać zmianą klimatu. Niebo zacznie się chmurzyć, ale deszczu nie musimy się spodziewać. W ciągu dnia słupki rtęci skoczą w górę i zatrzymają się nawet na 22 stopniach. Wiatr czasami się wzmocni, wiejąc z północnego zachodu. Ciśnienie atmosferyczne nadal raczej niskie, więc na lepszą aurę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Hity na
6: No, dzisiaj ta pogoda to jest niezła, naprawdę. Ja nie wiem, czy ma padać, czy ma być ciepło, czy ma być zimno.
7: Trzeba by tak wziąć taką torbę, przynajmniej na weekend albo walizkę, żeby zabrać ciuchy, które można by dzisiaj ubrać, nie?
6: Więc jak wychodzicie do pracy, pamiętajcie o walizce. Spakujcie się w podręczny. Filip Kliber.
7: Justyna Borycka i od razu wszyscy pomyślą, że na wakacje jedziecie. Fajnie, nie? Ja się

0: ale Hicior to Silver na 7 minut po godzinie 18.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj przy tym poniedziałku fajniej byłoby go sobie trochę osłodzić jakimiś miłymi wspomnieniami na przykład. I skoro są wakacje, to się przenieśmy może trochę w czasie, niekoniecznie na urlop albo do pracy, ale do lata 2002.
0: I teraz jest pytanie do was. Co robicie? Jest lato 2002 roku. Co robicie? Z czym wam się kojarzy? Nagraj nam głosówkę i wyślij na Messengera RMF Max, a potem niech się dzieje magia po prostu,
2: tak,
0: kochani.
2: Być może nawet uda nam się zgadnąć, ile mieliście wtedy lat.
0: O, no, to będzie fajna zabawa. Więc koniecznie teraz wejdź na Messenger RMF Max, nagraj nam głosówkę. Co byś robił, jakby było lato 2002?

0: Axwell i Bon, to rok 2026. A my, kochani, mamy lato 2002.
1: Za złotówkę kupiłbym sobie gumę kulkę, Licolaba i małą paczkę Cheetosów.
2: W 2002 roku jestem ostatni raz na koloniach i zbieram jagody w lesie.
3: Latem 2002 miałbym jeszcze miesiąc wakacji. A tak to jutro rano piąta, budzik i trzeba jechać kosić trawę.
4: Takie życie, słuchajcie, no. Ale my cały czas lecimy w to lato 2002. Dajcie znać, jak by wyglądało u was. Co byście robili, gdyby teraz było lato 2002? Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: Kiedy zajdzie słońce, to spadnie deszcz. No i tak, tak właśnie jest, tak? To bywa. Fuka i Liwka w RMF Max w projekcie Enklawa. Tak gramy właśnie o tej porze.
1: Jest 18.30.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: Ale czy się zastanawialibyście, albo czy się zastanawialiście, jak by to było, gdyby teraz było lato 2002? Bo na przykład nasi słuchacze nagrywają nam głosówki.
4: Miałabym 3 miesiące, leżałabym bez tarosko w łóżeczku.
0: No to, to też można.
3: Baba Gogu.
5: Gdyby było lato 2002, biegałabym po podwórku, wspinając się po drzewach u babci, a rodzice pewnie oglądaliby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak dobrze pamiętam.
3: No tak, dobrze pamiętasz.
0: Tak, to była Korea.
3: I to była przy okazji piłka dla dorosłych. Tego dzieci nie mogły oglądać.
0: Boże,
3: nie?
0: Bo w ogóle.
3: No w ogóle.
6: Byłabym na wakacjach we Włoszech, Rimini, jadłabym pizzę w kawałkach i poznawałabym młodych Włoszków.
0: Młodych Włoszków, proszę bardzo. Ale widzę, że na bogato tak w 2002 wakacji w Rimini.
3: No,
0: proszę,
3: to
0: proszę.
3: Powodzi mieć jakoś,
0: się.
3: Trzeba było mieć firmę, nie?
0: Messenger RMF Max. Dajcie znać, jak byście spędzali teraz lato 2002. W sensie, co byście robili, gdyby teraz było lato 2002? Głosówki na Messengerze.

0: Takie, wiecie, numery z gardła to są.
1: 18. Filip Kliber na ficie.
0: Witajcie, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, tu się dzieje absolutnie wszystko, ale też są informacje.
1: Tak jest, DJ Goja za nami, a wysokie temperatury wracają. Od środy ponad 30 stopni na południu i w centrum kraju, więc szykujemy się na upały.
0: No masz, dopiero co się zacząłem przyzwyczaić do tego, no że jest zimno, nie? A tutaj znowu trzeba będzie wyciągać krótki rękawek.
1: Szczegóły za chwilę w prognozie. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję!
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Jutrzejszy poranek w Bydgoszczy zapowiada się, no, dosyć rzeźko, bo po chłodnej nocy termometry wskażą około 11 stopni na plusie, a nad miastem nie zobaczymy żadnej chmurki. Przez resztę wtorku pogoda da o sobie znać zmianą klimatu. Niebo zacznie się chmurzyć, ale deszczu nie musimy się spodziewać. W ciągu dnia słupki rtęci skoczą w górę i zatrzymają się nawet na 22 stopniach. Wiatr czasami się wzmocni, wiejąc z północnego zachodu. Ciśnienie atmosferyczne nadal raczej niskie, więc na lepszą aurę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Thank you.

0: Firework to Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Może wam się skojarzył ten numer na przykład z filmem The Interview z Jamesem Franco. Tak tylko rzucę, dla ciekawych warto sobie sprawdzić. Super propozycja na poniedziałkowy wieczór.
2: Macia akurat, dokładnie,
0: Tymczasem, kochani, z ważnych spraw trzeba się koniecznie zalogować do M-Obywatela.
2: O, no.
0: Przed 5 dniem sierpnia, bo tutaj piszą w internecie, że trzeba sobie aplikację odświeżyć i po prostu po to, żeby zachować ważność dokumentów, przedłużyć ich ważność, bo jak przegapimy termin 5 sierpnia, no to potem ponowne dodanie wszystkich dokumentów do aplikacji może się wiązać z różnymi formalnościami, no i no wiecie, no problemy po prostu.
2: W takim razie najgorzej, no bo trzeba do tych wszystkich swoich dorosłych obowiązków, czyli do sprawdzenia Face'a, Instagrama i TikToka jeszcze dodać sprawdzenie M-Obywatela. No najgorzej, nie?
0: No i myk, znowu 3 godziny przed ekranem dziennie.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Czeka nas chłodny poranek w Bydgoszczy po równie chłodnej, ale bezchmurnej nocy. Termometry pokażą okolice 11 stopni. Przez resztę wtorku pogoda ma się jednak zmienić i słupek rtęci podskoczy nawet do 22 stopni. Zapowiada się sporo chmur na niebie niestety, ale bez opadów. Przez cały dzień chwilami silniejszy wiatr z zachodu może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie odrobinę niższa. Ciśnienie pozostanie na niskim poziomie bez większych zmian. Parasole możecie spokojnie zostawić w domu.
5: Gdyby to było lato 2002, pewnie już byśmy się kładli do łóżeczka, bo 19, więc wieczorynka i dobranoc, ale nie w kanale nadawczym.
6: Bonjour, Filip Kliber.
5: Justyna Borycka, cześć.
6: Max. I mamy też przy okazji najlepsze hity, tak żeby wam to lato 2002 się przypomniało, ale też żeby te nowe hity wleciały. Bibi Rexa teraz.

0: wspomnienie z Mundialu 2026. To Shakira, Burna Boy i Daj Daj. Doskonały na poniedziałkowy wieczór.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: A my jesteśmy tak mili o tej porze, że już wam planujemy wieczór sobotni. Dokładnie. 1 sierpnia. A Wika z bałaganem, Sentino, między innymi w strefie 57, to w najbliższy weekend. No i co, bilety mamy dla was.
0: No
2: a
0: i
2: jak?
0: Teraz komu bilety rozdamy? Rozdamy najpierw osobie, która najpierw nam odpowie bardzo kreatywnie, bardzo zabawnie na pytanie, gdzie ma bałagan?
2: I dlaczego? Gdzie zawsze masz bałagan? No przyznaj się. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wiadomości, no a potem będzie szansa, żeby zgarnąć tych wejściówek więcej w naszej zabawie, ale to szczegóły wam opowiemy, jak się zgłosicie.
0: Gdzie masz bałagan i dlaczego?
1: RMF Max.
2: Messenger RMF Max.

0: Kochasz, to Sobel w RMF Max. Rzecz, której nie kochamy akurat, a przynajmniej trochę z lekkim niepokojem patrzymy na te doniesienia. Słuchajcie, nowa rzecz się pojawiła w Bałtyku.
1: Nie są to sinice.
0: Nie? To jest tak zwany morski kanibal. Świeci w ciemności i zjada własne młode. Żebropław.
1: Żebropław?
0: Zwany morskim kanibalem rozprzestrzenia się coraz agresywniej w Morzu Bałtyckim.
1: Ale to on zagrał w potopie?
0: Max. Tylko jeśli miał na imię Michał.

0: Ile emocji. Komodo oczywiście, 19:27.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: I tak się składa, kochani, że Strefa 57 wraca już za tydzień. Będzie cała masa fajnych, rapowych artystów i będzie m.in. tam też Kas Bałagane. I w związku z tym my pytamy, gdzie macie bałagan. Więc Mateusz, gdzie ty masz bałagan?
2: W szufladzie z uprawami. Bardziej to moja żona, ale to często ja tam uczestniczę, także...
3: A jak uczestniczysz?
2: No na przykład znajdę jakiś fajny przepis. Ostatnio była rolatka z kurczaka. No i szukamy przepisu. Pojawia się, trzeba kupić szczyptę pieprzu, szczyptę sosku. No i ja to wszystko kupuję, dokładam, a później się okazuje, że wszystkiego jest dużo za dużo.
3: No tak, znamy to i też zamiast przysypać to do jakiegoś słoiczka, to tak leży taka góra tych papierowych opakowań. To
0: tak
3: wszystko
0: jest.
3: Wiemy.
0: Dokładnie.
3: Ale o tym bałaganie będziesz mógł zapomnieć, słuchaj, bo jedną wejściówkę do Strefy 57 od nas dostajesz teraz na sobotę.
0: Brawo!
3: Ale to nie koniec, Mateusz. Bo teraz zabawa wygląda tak, że możesz albo tę wejściówkę zabrać i jakby bawić się dobrze po prostu sam, albo wiesz, no kupić drugi bilet, ale możesz też ten drugi bilet wygrać w naszej zabawie 5 sekund. Tylko że ryzyko jest takie, że jak w zabawie

0: sobie przegrasz, no to ten swój bilet, który teraz masz, też stracisz. Bierzesz to ryzyko?
1: Biorę to ryzyko na klatę.
2: Tak jest, dobra, tak jest. Potrzebujemy
0: idź
2: zawodniku.
0: Na całość.
2: Idź
0: bardzo dobrze,
2: całość.
0: Mateusz. No to słuchaj, zabawa to jest 5 sekund. Będziesz miał 5 sekund, żeby wymienić po 3 rzeczy z podanej przeze mnie kategorii. Jesteś gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: Dobra, no to jedziemy. Mateusz, wymień 3 rzeczy, które zabierasz na plażę.
1: Ręcznik, klapki, krem na przeciwsłoneczny.
2: O, no i dobra.
0: Szybciutko, elegancko, dobra, ale nie masz tak łatwo. Pytanie numer 2. Wymień 3 miejsca, w których śpisz.
1: W samochodzie, w domu, czasami w garażu.
2: Naprawdę, on naprawdę
0: rozumiem,
2: to robi, no.
0: Jakaś kozetka tam jest przygotowana, tak?
1: Tak, wersalka.
0: Słuchaj, Mateusz, mieliśmy jeszcze trzecie pytanie, ale w sumie i tak byś wygrał, bo wtedy by było 2-1, jakbyś nie odpowiedział. Także słuchaj, 2 bilety do strefy 57 lecą do ciebie.
1: Juhu, super, dzięki.
0: Zabierz żonę.
2: Ale mnie bardziej zastanawia, co robi kozetka w samochodzie? Skąd w ogóle on już tam wyczarował?
0: W garażu może.
2: Chyba, że w garażu.
0: No.
2: Dawid Podsiadło, który na strefie 57 nie będzie, ale za to będzie Mati. Jego będziecie mogli spotkać. A już teraz na błysk.

0: Alok i Jennifer Lopez w RMF Max, chociaż ciężko ją rozpoznać akurat w tym numerze, mam wrażenie, nie?
1: Trochę tak, ale jak sama mówi, everything's fine, czyli wszystko u niej w porządku i u was też na pewno wszystko w porządku.
0: Jakby co, jakbyście mieli chwilę wolną, to można zajrzeć na rmfmax.pl, bo tam jest quiz o Jennifer Lopez.
1: Tak, jest.
0: Można się sprawdzić.
1: My sprawdziliśmy. Przegraliśmy. 19.39.
0: Zero zaskoczenia.
1: Za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda?
6: No.
7: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Czeka nas chłodny poranek w Bydgoszczy po równie chłodnej, ale bezchmurnej nocy. Termometry pokażą okolice 11 stopni. Przez resztę wtorku pogoda ma się jednak zmienić i słupek rtęci podskoczy nawet do 22 stopni. Zapowiada się sporo chmur na niebie, niestety, ale bez opadów. Przez cały dzień chwilami silniejszy wiatr z zachodu może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie odrobinę niższa. Ciśnienie pozostanie na niskim poziomie bez większych zmian. Parasole możecie spokojnie zostawić w domu.

energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Młody, zdolny, nowy. Sombr. I kończymy jednocześnie ten poniedziałek, bo tak jak somber jest sombr, tak to jest, to był poniedziałek. Więc dziękujemy za ten poniedział.
1: Tak jest, w kanale nadawczym. Jutro wracamy oczywiście po godzinie 17, a wy zostańcie z RMF Max, bo tutaj się jeszcze dużo będzie działo. Za chwilę sprawdzimy, co na mieście w Tour de Clubie, a potem najlepsza dziesiątka listy Hot Bands.
0: Więc kanał nadawczy mówi adios, Filip Kliber.
1: Justyna Porycka, do jutra, cześć.
2: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. To RMF Max Bydgoszcz. No i moi drodzy, zaczynamy. Wyobrażacie sobie imprezę na samym środku kortu? No to to jest możliwe, bo jeśli szukacie dobrego pomysłu na piątkowy wieczór, to 1 sierpnia musicie stawić się na Wake Parku Bydgoszcz. To wszystko przy ulicy Gdańskiej od 19:00. Wyjątkowy boiler room z DJ-em Lee Oil, który zagra set na samym środku kortu. Nie zabraknie oczywiście konkursów padlowych z nagrodami, strefy chillu, dobrego jedzenia, które musi się pojawić i wstęp jest bezpłatny. Ulica Gdańska, 1 sierpnia, Wake Park Bydgoszcz. W piątek od 22:00 klub Grey Bydgoszcz zaprasza na imprezę Dark Mode. Gwiazdą wieczoru będzie Mario DJ, DJ-producent, ale przede wszystkim znany z tego, że gra energetyczne sety i łączy house, tech house i klubowe klasyki z najnowszymi hitami. To wszystko w ten piątek, 22:00 klub Grey Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. I'm a fireball.
4: Wyjątkowo szczególnie chciałbym pozdrowić na starcie naszego spotkania dzisiaj naszych słuchaczy nad morzem, nad Bałtykiem. Ja wiem, że u was było dzisiaj wyjątkowo najgorzej. Znowu zresztą, ale będzie lepiej. Przemek Grabowski w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje na liście Hot Bands. Na wakacjach idą słoneczne, ciepłe dni. Lato jeszcze się nie kończy, a u nas ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money na 10.
3: RMF Max. 10. Numer 10.

0: pewno pamiętacie taki numer Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love. To ten Wiz z mikrofonem, czyli Wiz the MC. Kolejna taka afrohausowa nowość na złotą godzinę, na zachody słońca w trakcie lata. Falling Stars czeka na wasze głosy w tym tygodniu rmfmax.pl. A na 9 numer z zaproszeniem na party. Jakie party? No nasze, Max Party od 21. Bracia z Brazylii, Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl 9

No sorry, papi, taki bardzo plażowy numer Topiki Becky G. To ósemka. Jeśli chodzi o plażę, no to jeszcze raz relacja z Nadbałtyku. Dzisiaj chyba rzeczywiście tego lata nad morzem było najgorzej. Znowu było najgorzej. W wielu miejscach było 13-14 stopni z początkiem dnia i okazuje się, że woda w Bałtyku ostatnio to często cieplejsza niż temperatura powietrza, ale będzie lepiej. Będzie cieplej, idzie słońce, idą wysokie temperatury, no i na te jeszcze upały w tym tygodniu, tak, to w końcu przyjdzie. Nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max, Fisher w numerze What a Life.

0: Boomer o niby lepszych czasach, ale to, że było kiedyś, czy dopiero będzie? Better Times, Robin Schulz, teraz też są czasy i Robin Schulz ma swój czas, ma dzisiaj siódemkę w zestawieniu listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje męskie granie, no i będzie też kolejna klubowa premiera tego tygodnia na liście Hot Bands. Nowość od Meduzy to przed wami. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Mi program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hopbands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na rmfmax.pl. Myślę, że szybko wejdą nam do zestawienia. Otwieramy pierwszą piątkę, a tutaj Alan Walker, który też szybko wkracza tak wysoko. Jest opcja na jedynkę i to jeszcze w tym tygodniu. Numer bardzo festiwalowy. Alan Walker śpiewa Ava Max. Zróbcie głośniej, tak to leci. Już piątka.

0: Kitchen House to nasza nowość, którą trzeba mieć ze sobą na wakacjach od projektu Jubel. Chłopaki ze Szwecji czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Jak myślicie, kto tam będzie w ten ostatni poniedziałek lipca? Czeka jeszcze Marlon Hofstadt w poczekalni, a my otwieramy pierwszą trójkę szybko i wysoko. White Palar, Vivi Simon i Mercury. To coś.
1: Numer 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

wieczorny spadek energii, to teraz jest odwrotnie. Teraz jest wzrost energii. Marlon Hofstadt, jego I like very much. A jak tam u was? Kto wskoczy, kto zagłosuje dzisiaj? Marlon Hofstadt, dziękuję. rmfmax.pl. Ja też dziękuję za waszą aktywność. Dzisiaj na trzecim White i ekipa. To coś. Na drugim pięknie nam zaśpiewała Ariana Grande. Jej hate, that I made you love me. A miejsce pierwsze zajmuje dzisiaj człowiek impreza. Najbardziej rozpędzony chyba kawałek w zestawieniu listy Hot Bands. Lumix i jego Self-Aware wraca na szczyt listy Hot Bands. Max. One. Numer jeden.

0: Lumix wraca na miejsce pierwsze listy Hot Dance w numerze Self Aware. U nas też będzie energetycznie, będzie moc, bo za kilka minut zaczynamy nasze Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Nieuchronnie zbliżamy się do momentu, kiedy powiemy tak, druga połowa wakacji za nami. Dlatego warto korzystać z każdego weekendu, z każdego dnia. To RMF Max Bydgoszcz i powiem wam zaraz, jakie wydarzenia warto śledzić w tym tygodniu. W sobotę 1 sierpnia Fabryka Lloyda w Bydgoszczy zaprasza na Summer Disco, czyli największą plenerową potańcówkę w klimacie lat 80. i 90. Deszcz nie będzie straszny, ponieważ zabawa odbędzie się pod zadaszeniem patio, a o muzyczną atmosferę zadba DJ Quattro, serwując największe przeboje tamtych dekad. Britney Spears, Madonna, Depeche Mode, oczywiście to wszystko 1 sierpnia Fabryka Lloyda. Jeśli macie czas jutro około godziny 11 i chcecie lepiej poznać Bydgoszcz, to warto pójść z przewodnikiem na spacer Walk Active. Start właśnie jutro od 11 z mostu przy ulicy Mostowej. Na uczestników będzie czekał przewodnik z charakterystycznym żółtym parasolem. Podczas wycieczki odwiedzicie stary rynek, zajrzycie do bydgoskiej katedry i będziecie w wielu, wielu innych miejscach, ale ja już nie chcę zdradzać.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Studiujesz albo kończysz naukę?
10: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
9: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
10: To Eurotipy.
9: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
10: Zaliczyć kursy, praktyki?
9: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
10: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
9: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
10: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
13: I o czym teraz myślisz?
14: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
15: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

Trochę Gangsta's Paradise od Coolio, no i dużo Rudy Mental i oczywiście Ella Henderson na mikrofonie. Elebaj, tak zamyka się nasz pierwszy set. Witajcie przy poniedziałku. Nieważne jaka pogoda u was, potwierdzono, idzie lepsze, będzie więcej słońca i będzie cieplej. U nas jak zawsze gorąco wieczorowo. Są z wami dzisiaj Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Tylko imprezowe nuty, no i teraz król imprez, mistrz remixów i coverów, Sound of Legend ma na warsztacie disco klasyk. Tak to leci nasza kolejna nowość. I'm so excited.

Kielce. Więcej Fuka i Liwka i Enklawa na naszej wakacyjnej imprezie. To jest Max Party i za chwilę numer, który jest już na niejednym party dookoła świata. David Guetta i Alok też będą się ścigać o tytuł hitu tych wakacji i są na dobrej drodze, żeby taki tytuł sobie odebrać 1 września. W naszym kolejnym secie już za chwilę David Guetta hitu tych wakacji i są na dobrej drodze, żeby taki tytuł sobie odebrać 1 września. W naszym kolejnym secie już za chwilę

0: Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
2: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
1: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
2: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
1: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
2: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
1: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
4: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
5: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

co noc to Oskar Cyms koncertuje bardzo aktywnie w trakcie tego lata. To jeszcze nie noc, ale już nasz wspólny imprezowy wieczór. Max Party i za chwilę w kolejnym secie, no, mistrzowie parkietów i festiwali. Purple Disco Machine i Kungs. Pierwszy miał ostatnio problemy ze słuchem. Za głośno sobie tam odkręcał, tak więc uważajcie na swoje uszy, w szczególności na imprezach. A kolejny set otwieramy klasykiem. Przerobił to Keanu Silva. Dzisiaj zagramy wam też właśnie ten klasyk, King of My Castle, w wersji podkręconej przez Don

Die Die. Fajnie to leci, w szczególności w takim remiksie. Shakira i Burna Boy w naszym Max Party. Teraz wiadomości plażowe, co się okazuje, trochę wakacyjnej statystyki. Najwięcej kremu z filtrem ludzie używają dopiero trzeciego dnia urlopu, bo wcześniej wiele osób zapomina z wrażenia o regularnym smarowaniu skóry. Jak to się może skończyć? No, wiadomo, nie próbujcie tego, bo to może boleć. Wakacje są od opalania, a nie od przypalania. Przypomina RMF Max, w szczególności, że w tym tygodniu znów zrobi się bardzo ciepło, upalnie i słonecznie. No to wyczekując tych dni, Kid Laroi i Kelani, nasza kolejna nowość w RMF Max. Girls.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix też mają wakacyjny hit tutaj w numerze Repeat It, a Raf Mix, który tu miesza, też pochwalił się swoim kulinarnym hitem. Słuchajcie, zrobił sobie pierogi z jagodami, bo przecież mamy środek sezonu na jagody. No, to macie już pomysł na jutro. Pozdrawiamy wszystkich w kuchni i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie za chwilę. Ale Farben, jego Body Talk.
1: Wysłuchajcie RMF Max, a to Tour de Club, czyli o tym, co warto zrobić w ten weekend. Pełna emocji mieszanka na kinowych ekranach jest. Wiecie o tym, że w tym tygodniu repertuar aż kipi od hitów, których nie możecie przegapić. Co czeka na widzów i dlaczego warto wybrać się do kina w połowie wakacji? Już wam mówię. Wśród nowości, które pojawiły się w zeszłym tygodniu, znajdziemy m.in. Wyschniętych. Nietuzinkową animację, która zabiera nas w świat odważnych mrówek walczących o przetrwanie podczas potężnej suszy. Film nie tylko angażuje najmłodszych, ale też zaskakuje przesłaniem ekologicznym i świetnie wpisuje się w aktualny trend dbania o naszą planetę. Dla tych, którzy wolą mocniejsze wrażenia, polecamy Jej Piekło. Świeży thriller, który miesza tajemnice, mrok i emocje. To wszystko właśnie wymieszane z charakterystycznym niepokojem sprawia, że na długo zapamiętasz to kinowe doświadczenie. I nie będziesz chciał wyjść z sali kinowej. Pewnie też.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
17: I po reklamie.

No i teraz taka muzyczna zagadka. Kto pamięta, kto był pierwszy właśnie w tym numerze? Tutaj super dziewczyna Anna Naklap, która zaśpiewała kiedyś Supergirl. Zremiksował to także DJ Antonio. Ale pierwsi byli, przyjaciele z jakiego zespołu, jak oni się nazywali, z Niemiec. Ramon. Kto wiedział? Brawo, brawo dla was. Piątka, szóstka, nawet dziesiątka z muzyki. Witajcie po 22 przy poniedziałku w Max Party. Przemek Grabowski i Rafmix z wami. Kolejny set otwieramy nowością. Wraca Kaigo. Od razu słychać plażowe bity i klimaty. Take me back. Again.

Później wszystkim, tak to delikatnie tłumacząc, Later Later, pamiętacie tego gościa? Miał jeden hicior, ale naprawdę spory, jeśli chodzi o imprezy, to ten książę, Prince Karma. To jest nasze wakacyjne Max Party, no i czas na klasyki. Za chwilę Calvin Harris, jego Same. Wróci też, wyobraźcie sobie, ATB i jego wersja You're Not Alone, ale kolejny set otwieramy dobrym polskim kawałkiem. Chwilę Calvin Harris, jego Same. Wróci też, wyobraźcie sobie, ATB i jego wersja You're Not Alone, ale kolejny set otwieramy dobrym polskim

Imprezowych hitów tego lata od Holendrów za nowe Talk to You w naszym wakacyjnym Max Party. Teraz wiadomość na randkę, kto się wybiera niedługo. Chłopaki, no to trzeba zadbać o jakieś dobre szamanko. Okazuje się po badaniach mózgu, że dziewczyny często są bardziej podatne na flirt i romans zaraz po tym, jak się dobrze najedzą. No to chyba nie dziwi. My też. No to już wiecie, że musicie zadbać o jakąś fajną kolację. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Teraz Bledka do kolacji, jej dwa dni w RMF Max.

Beauty. Na miejsce pierwsze listy Hobbence, taka petarda, Self Away. No i mamy dla was kolejną, bo tego lata wraca także Axwell solowo. Axwell w RMF Max, Whatever Turns You On. Axwell wraca do swoich muzycznych korzeni. Zróbcie głośniej za chwilę Lilywood and the Prick. Wróci też Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.

Ogień, ogień to dla tych, którzy patrzą teraz w ogień. Dla wszystkich, którzy słuchają RMF Max, może na biwaku, może właśnie przy późnym wieczornym ognisku. Shimza i Arko przed chwilą. Jak już wam wygaśnie, to polecamy dorzucić tam jeszcze ziemniaczki w ten żar. Takie ziemniaki, słuchajcie, do tego z masełkiem. No coś pięknego. Wspomnienia wakacji. Robimy też i tworzymy nowe wspomnienia i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie. Nowa Ina, nowość od Martina Garrixa. No i męskie granie, lecimy.

Ona wydała całkowicie nowy krążek, czyli Confessions część druga, a tam dużo elektronicznych, klubowych klimatów i goście, wśród nich także Martin Garrix, tutaj dla Madony w nowości Pisa. Tak zamyka się nasz kolejny set. Przy poniedziałku na wakacjach są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne spotkania to także klubowe klasyki. Za chwilę Justa Jagstyle, ich remix Turn the Lights Off, ale teraz, no jeden z największych, jeśli chodzi o klubowe produkcje sprzed lat, komu włączą się wspomnienia. I.I.O. i niezapomniane Rapture.

końcu Saint-Tropez, DJ Antoine. No nie wiem, czy chcielibyśmy w trakcie tego lata do tego Saint-Tropez, bo tam bardzo gorąco, upalnie, w tym tygodniu jeszcze cieplej, do tego fala pożarów na południu Europy. To może jednak nad tym naszym Bałtykiem nie jest tak źle, może te 14-15 stopni w dzień to jest tak idealnie. No woda przynajmniej wydaje się rzeczywiście cieplejsza. Dla tych, co nad Bałtykiem, dla wszystkich, którzy czekają na ocieplenie, już idzie. Dawid Podsiadło w naszym kolejnym secie w RMF Max na błysk.

Kuban, Zalia i Faust w naszym Max Party. Teraz wiadomości plażowe. Słuchajcie, zapach kremu do opalania potwierdzono potrafi przywołać wspomnienia sprzed wielu lat. To efekt silnego połączenia węchu z pamięcią. No, jeden zapaszek i jesteś z powrotem na plaży. My z Rafmiksem też tak mamy. Jak tylko poczujemy, to czujemy się jak na urlopie, jak na plaży. No teraz też wspomnienia, ale w nowej wersji. Odświeżony disco klasyk, nowy wykonawca Aich otwiera nasz kolejny set w RMF Max. Nowa wersja Ring My Bell. You can-

ten numer rządzi w trakcie tego lata. A teraz kolejna nowość w Max Party na urodziny. Kto świętuje kolejne urodziny Jennifer Lopez? Jak myślicie, Jennifer Lopez ile ma lat? No Jennifer Lopez kończy 57. Ile wiecie o jej życiu i karierze? Zapraszamy na rmfmax.pl, bo mamy dla fanów nowy quiz o życiu Jennifer Lopez. 57 lat i taka forma, chyba nie widać, na pewno nie słychać. Jennifer Lopez tutaj dla Aloka, nasza kolejna nowość tych wakacji. Everything is fine. No i wszystkiego najlepszego, Jennifer. 100, a nawet 150

Ale takie wity mamy dla was codziennie wieczorem, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, no to my tutaj imprezujemy z wami na wakacjach, Max Party, także jutro. Od 21 dziękujemy za dzisiaj, Przemek Grabowski plus DJ Rafmix. Jutro będzie już trochę cieplej, jakby co. Trzymajcie się, cześć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.